Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Tydzień w regionie.
2: Dolnośląscy policjanci zatrzymali gang Gruzinów. Przestępcy włamywali się do domów jednorodzinnych. Ich łupem padały sztabki złota, biżuteria i gotówka.
3: Nad rozwiązaniem sprawy włamań do domków jednorodzinnych na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce pracowali głównie kryminalni z Oławy. To oni sprawa po sprawie analizowali materiał dowodowy, aż w końcu ustalili, że za rabunkami w domkach stoją Gruzini. To trzej mężczyźni w wieku 24, 45 i 50 lat. Mało tego, okazało się, że mają kryminalną przeszłość w Polsce, ale wyjechali z naszego kraju, zmienili dane osobowe i wrócili, by znowu kraść. Najstarszy był poszukiwany przez policję. Ich łupem padły pieniądze, sztabki złota, biżuteria, drogie markowe zegarki i inne kosztowności. Nie gardzili też sprzętem elektronicznym czy monetami inwestycyjnymi i kolekcjonerskimi. Jak mówi nam Wioletta Polerowicz z Komendy Powiatowej Policji w Oławie, śledczy powiązali podejrzanych między innymi z włamaniem do domu jednorodzinnego w Stanowicach z kwietnia. Wówczas sprawcy ukradli gotówkę i biżuterię o wartości blisko 80 tysięcy złotych. A na początku maja w Starym Otoku ich łupem padły złote sztabki, monety, biżuteria i inne wartościowe przedmioty. Teraz policjanci analizują, czy podejrzani mają na sumieniu więcej przestępstw, szukają pokrzywdzonych i badają niewyjaśnione kradzieże z włamaniem. Jak dotąd przypisano im ich 9. Zostali aresztowani na miesiąc. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
2: Jak już informowaliśmy, w Bolesławcu powstanie nowoczesne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Miasto otrzymało na tę inwestycję ponad 4 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obiekt zostanie wybudowany na terenie tzw. basenów odkrytych przy ulicy Spacerowej. Ze względu na zagrożenie podtopieniami teren musi zostać odpowiednio zabezpieczony. Jak podkreśla Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, jest to konieczne, ponieważ wartość powstającej tam infrastruktury, który sięga dziesiątek milionów złotych.
4: Każde boisko jest zabezpieczone. Tutaj wiemy, że część była podtopiona, ale kwestia związana z wałami jest sprawą kluczową. Musimy być gotowi także na anomalia pogodowe, ale chcę powiedzieć, że tego typu boiska są przede wszystkim boiskami, które odsączają wodę. Mieliśmy kilka takich przykładów, jak na przykład w Lubaniu, gdzie ta woda naszła i zeszła. Na szczęście nie ma tutaj sytuacji takiej, jak zdarzyła się na terenach powodziowych o takiej dużej intensywności siły wody. Ja przypomnę, że blisko 200 milionów złotych inwestujemy w odtworzenie infrastruktury sportowej na Opolszczyźnie i szczególnie, szanowni państwo, w Kotlinie Kłodzkiej. Przypomnę, że tam, gdzie puściła Tama w Soniu Śląskim, będziemy w tym roku w lipcu lub w czerwcu otwierać boisko, ale tam to boisko zostało absolutnie tak jak pod wielkim ciśnieniem, dlatego że to jest jedno z najbardziej symbolicznych miejsc w stronie śląskiej, gdzie w odległości około 400 metrów od Tamy to boisko po prostu zostało w pełni zniszczone. Tutaj nie widzimy takich zagrożeń, ale jeżeli one się pojawią, to także będziemy prosić o to, aby ta część infrastruktury wałów była po prostu odpowiednio zabezpieczona. To jest naturalne. Mamy ośrodek, w którym jest obok także inwestycja za kilkadziesiąt milionów złotych basenowa, więc ten teren musi być po prostu w przyszłości chroniony, bo to jest po prostu majątek publiczny gminy i te rzeczy bezpieczeństwa są oczywiście ważne.
2: Studenci kierunku lekarskiego z Wałbrzycha zyskali nową bazę dydaktyczną. Przyszli lekarze będą szkolili się w specjalistycznym centrum medycznym w Polanicy Zdroju. Umowa w tej sprawie już została podpisana. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, umowa dotyczy prowadzenia dydaktyki klinicznej dla studentów w Wałbrzyskiej Filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Współpraca obejmuje zajęcia na czwartym roku studiów. Przyszli lekarze będą uczyć się bezpośrednio od specjalistów z Polanicy Zdroju. Kontakt ma pomóc w kształceniu nowych kadr medycznych dla regionu.
6: I jest to, myślę, bardzo dobry moment do tego, żeby pokazać studentom i prawdziwe funkcjonowanie szpitala, prawdziwą rzeczywistość i to, żeby mogli się nauczyć od najlepszych specjalistów zajęć klinicznych.
5: Powiedziała profesor doktor habilitowana Agnieszka Piwowar, prorektor do spraw studentów i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Do Polanickiego Szpitala trafi grupa 46 studentów czwartego roku Wydziału Lekarskiego. Zajęcia obejmą m.in. otolaryngologię, medycynę paliatywną, chirurgię plastyczną czy rehabilitację. Szpital w Polanicy posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia takich właśnie staży specjalistycznych.
7: Jesteśmy młodym szpitalem,
1: z bardzo doświadczoną kadrą, wysokospecjalistyczną, ze wspaniałymi lekarzami. Jesteśmy szpitalem wysokospecjalistycznym, zabiegowym. Posiadamy bardzo dobrze wykształconą kadrę medyczną, nie tylko jeżeli chodzi o wykształcenie merytoryczne, ale praktyczne, specjalizacyjne, oraz posiadamy wysokiej klasy sprzęt medyczny, którym możemy się poszczycić. Często zdarzają się też takie sprzęty, gdzie jesteśmy jednymi albo dwoma właścicielami w Polsce.
5: A to już dr Renata Jaszcze-Zalewska, prezes Zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego imienia Jana Pawła II w Polanicy Zdroju. Władze uczelni planują rozszerzenie programu zajęć na kolejne lata studiów w tej placówce. Program dla studentów 5 i 6 roku zostanie wdrożony w kolejnych semestrach akademickich. Współpraca ma ułatwić studentom dostęp do wiedzy praktycznej w mniejszych grupach szkoleniowych. Z Polanicy Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
2: Trwa remont stawu w Siedlcach w gminie Lubin. Wartość inwestycji wyniesie blisko 200 tysięcy złotych.
7: Może mała Wenecja z tego nie powstanie, ale wiele ma się zmienić. Zbiornikowi zostaną przywrócone funkcje retencyjne, a przy okazji poprawiony zostanie jego stan techniczny i estetyka otoczenia. To inwestycja, która pozwoli zachować to miejsce dla mieszkańców i kolejnych pokoleń. Na terenie stawu w Siedlcach trwa obecnie usuwanie zbędnej roślinności porastającej czaszę zbiornika oraz jego pogłębianie. Usuwany jest również system korzeniowy roślin, które przez lata rozrosły się na dnie stawu. Jak mówi wójt gminy Lubin Norbert Grabowski:
8: dbamy nie tylko o drogi, chodniki czy sieci techniczne. Ważne są również miejsca, które budują jakość życia mieszkańców. Takie stawy, oprócz funkcji retencyjnych i przeciwpożarowych, mogą być przestrzenią odpoczynku, kontaktu z przyrodą. Chcemy, aby również takie zakątki naszej gminy były zadbane i służyły mieszkańcom przez wiele lat.
7: W kolejnych etapach wykonane zostanie oczyszczanie poboczy stawu z samosiejek i nadmiernej roślinności. Wyrównane zostaną także lokalne zagłębienia terenu, a brzegi i część nadwodna zostaną obsiane trawą. Stefan Knap, Muzyczne Radio.
2: Podejrzany o posiadanie znacznych ilości środków odurzających 33-letni mieszkaniec z powiatu karkonoskiego trafił do aresztu. Policjanci ustalili, że mężczyzna może posiadać narkotyki i zajmować się ich produkcją, mówi Beata Sosulska-Baran, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
9: W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania 33-latka funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,60 kg marihuany. Ponadto podczas penetracji pomieszczeń mieszkalnych mundurowi znaleźli pokój, w którym znajdował się specjalnie przygotowany namiot wyposażony w profesjonalne oświetlenie, zegary sterujące oraz inne urządzenia służące do hodowli roślin i wytwarzania środków odurzających. Cała instalacja była przystosowana do prowadzenia nielegalnej działalności narkotykowej. Mieszkaniec powiatu karkonoskiego za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
10: Tydzień w regionie. Reklama.
11: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
12: Zapraszam. Dotacjusz.
11: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
13: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Samorząd województwa dolnośląskiego podpisał umowę na rewitalizację linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra-Ogorzelec. To kolejny krok w realizacji programu Dolny Śląsk na dobrych torach, w ramach którego województwo konsekwentnie przywraca nieczynne połączenia kolejowe i rozwija transport publiczny w regionie. Rewitalizacja inwestycji została podzielona na etapy ze względu na kwestie środowiskowe związane z ochroną siedlisk nietoperzy w tunelu pod Przełęczą Kowarską. Przedstawiciele samorządu województwa zdecydowali się jednak nie wstrzymywać całego przedsięwzięcia i prowadzić pracę tam, gdzie nie występują ograniczenia środowiskowe, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Tunelek, na których rękę, mówiąc kolokwialnie, położyła przyroda. Działania z ostatnich tygodni, z ostatnich miesięcy w ramach dialogu, tak to nazwijmy, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, doszusowaliśmy do etapu takiego, że by nie blokować realizacji tego zadania, wyłączamy feralne odcinki tunelu, a zajmujemy się tym, co można robić i na co nie ma przeciwwskazań środowiskowych. Oczywiście odcinki tunelowe są procedowane pod względem środowiskowym i w stosownym momencie uzupełnią cały ciąg, tak żeby mógł być funkcjonalny dla przejazdu tak jak i towarowego, tak osobowego. Linia 308, 345, Kamienna Góra-Ogorzelec podzielona na zadania, duże zainteresowanie oferentów, duża rozpiętość, jeżeli chodzi o cenę, ale też możliwości co do wyboru korzystnej oferty.
1: To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców. Kolej oznacza nie tylko walkę z wykluczeniem transportowym, ale również impuls gospodarczy i turystyczny dla całego regionu, podkreśla Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
3: Ta rewolucja kolejowa, przywracanie, rewitalizacja tych linii niespotykana ani w Polsce, ani mogę zaryzykować to, że również w Europie. 22 odcinki, ponad 300 kilometrów przejętych szlaków kolejowych, które są rewitalizowane, wraca kolej po w większości przypadku 30 latach, długo oczekiwana przez mieszkańców. Z jednej strony walczymy z włączeniem transportowym, ale również i z wykluczeniem transportowym. Tam, gdzie jest szybki dowóz nie tylko towarów, ale również pracowników, tam częściej i chętniej inwestor przyjdzie. Poza tym ten obszar południa Polski, subregionu jeleniogórskiego, ale i wałbrzyskiego jest niezwykle atrakcyjny turystycznie, a więc otwieramy również ten region na turystykę. Chcemy w ten sposób, tam gdzie nie ma tego ciężkiego przemysłu, ożywić te tereny. Ten odcinek skomunikuje i Kowary, ale również Jelenią Górę. Praktycznie po wybudowaniu tego odcinka można dojechać praktycznie do każdego zakątka nie tylko Polski, ale również Europy. W przypadku Kamiennej Góry bardzo ważne znaczenie ma też to, że kamieniołomów ten urobek będzie wywożony koleją. To dla mieszkańców ma kapitalne znaczenie.
1: Ta inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo i stworzy nowe perspektywy rozwoju turystycznego oraz gospodarczego, mówi Janusz Hodasewicz, burmistrz Kamiennej Góry.
4: To, co dzisiaj tutaj się dzieje, to jest zakończenie wieloletnich starań mieszkańców Kamiennej Góry i nie tylko,

0: całego powiatu o odbudowę tej linii. Dzisiaj wiemy z perspektywy czasu, że decyzja o tej likwidacji była po prostu niewłaściwa, nierozsądna. I przez lata borykaliśmy się z problemem przewozu kamienia, z hałasem na ulicy Towarowej i w okolicach, z pyłem, który zwłaszcza latem dokuczał mieszkańców. Więc w odpowiedzi na te apele mieszkańców, zarząd województwa, panowie marszałkowie, sejmik podjął bardzo dobrą dla naszego miasta i powiatu decyzję i za to serdecznie dziękuję. Nie jest to tania inwestycja, ale na pewno zwróci się, gdy chodzi o ruch turystyczny w przyszłości, kiedy zostanie połączona ta linia z Kowarami i z Jelenią Górą, ale także ekonomicznie, gdy chodzi o wywóz kamienia z kopalni w Bogorzelcu.
1: Według założeń rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra - Ogorzelec ma potrwać 2 lata.
2: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. Trzy oferty wpłynęły do przetargu na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego w Jeleniej Górze. Zadanie warte kilkadziesiąt milionów złotych będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. ITS ma usprawnić komunikację publiczną, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i stworzyć nowoczesne narzędzia do zarządzania ruchem, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
2: Jesteśmy teraz na etapie wyboru oferty. Zostały złożone w przetargu trzy oferty. Wszystkie akurat tak się dobrze składa poniżej tej kwoty, którą mieliśmy zabezpieczoną. Będziemy brali dokumenty, sprawdzali, czy wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone. Jeżeli tak, to zostanie wybrana. Niestety było kilka przesunięć z tego względu, że były pytania, później odwołania do KIO, ale zakończyło się to z sukcesem w tym sensie, że już mamy przetarg zakończony i teraz jest tylko etap składania dokumentów kończony i wybór najlepszej oferty. Przede wszystkim będziemy czuli się bezpiecznie. Będzie to na zasadzie takiej, że miasto będzie przejezdne, nie będą tworzyły się, mam nadzieję, korki.
1: Minęły dwa lata drugiej kadencji prezydenta miasta Jelenia Góra Jerzego Łużniaka. Ten czas dla jeleniogórskiego samorządu to czas intensywnej pracy, ważnych decyzji, rozpoczętych i zrealizowanych inwestycji. Prezydent Łużniak w krótkim podsumowaniu mówi o tym, z czego jest najbardziej zadowolony.
2: Pracy z urzędu i wszystkich spółek i jednostek podległych. Wiele udało nam się zrealizować. Część przesuwa nam się w czasie, ale też jest szansa na zrealizowanie. Najistotniejsze takie zadania, które były, to przede wszystkim ten problem, który był związany z powodzią. Udało nam się tutaj w sposób szybki odbudować te drogi, które zostały uszkodzone. Część tych dróg dalej będzie odbudowywana. Taką inwestycją, która też była ważną i realizowaną, jeszcze w poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy, czyli przebudowa kompleksu na ulicy Łazienkowskiej dla seniorów. Tam trzy takie obiekty w tym kompleksie występują, cały ten kompleks teraz niedawno odebraliśmy. Mam nadzieję, że na przestrzeni 2 miesięcy zacznie już być zasiedlany. Takich inwestycji drogowych, które udało nam się zrealizować, które realizujemy systematycznie, to jest przede wszystkim ulica Karłowicza na Zabobrzu. Przebudowa centrum miasta, ulic, także wszystkie te ulice będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. I co jest jeszcze istotne, jako pierwsi na Dolnym Śląsku, jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy korzystać z Krajowego Planu Odbudowy. Skorzystaliśmy z kwoty około 130 milionów złotych i to przede wszystkim na wymianę oświetlenia w mieście, co pozwoli, że będzie przede wszystkim bezpieczniej, jaśniej, ale z drugiej strony też taniej. Drugim takim zadaniem, które będziemy realizowali, jesteśmy już na etapie realizacji tego zadania, to jest przebudowa kompleksu basenowego przy ulicy Sudeckiej. Tam na to pozyskaliśmy kwotę około 70 milionów złotych.
1: Na Dolnym Śląsku ruszyła kampania informacyjna Wspólnie dla Bezpieczeństwa, agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych. Celem inicjatywy jest przybliżenie zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom samorządów, jak właściwie korzystać z agregatów w domach czy instytucjach. Spotkanie zorganizowane w siedzibie KPN w Jeleniej Górze cieszyło się dużym zainteresowaniem, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Jest ona potrzebna chociażby z tego względu, że po powodzi w 2024 roku zobaczyliśmy, jak niezbędne, jak potrzebne są nam zapasowe źródła zasilania i żeby bezpiecznie funkcjonować, żeby bezpiecznie było z obsługą tych urządzeń, po prostu musimy się tego nauczyć. I między innymi temu poświęcona konferencja.
3: Jako operator systemu dystrybucyjnego
4: Sebastian Kowalski, dyrektor do spraw majątków w Tauron Jelenia Góra.
3: Dbamy o to, aby nasi klienci, między innymi mieszkańcy Dolnego Śląska, między innymi mieszkańcy Jeleniej Góry, mieli zapewnioną tą dostawę w sposób bezprzerwowy, niezawodny. Widzimy też szczególny rozwój rezerwowych źródeł zasilania. W pełni to rozumiemy, że jednostki samorządu terytorialnego czy zwykli mieszkańcy starają się zabezpieczyć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie zabrakło zasilania. I my również w swojej pracy codziennej używamy agregatów prądotwórczych i chcemy się podzielić ze wszystkimi naszymi doświadczeniami.
5: Jako Państwowa Straż Pożarna chcemy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania agregatów.
6: Michał Jeremenko, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
5: Dobór właściwego agregatu jest jednym z elementów, ale jego później dalsze prawidłowe użytkowanie i zagrożenia, które może nieść za sobą użytkowanie, takie jak zatrucia tlenkiem węgla, pożary podczas użytkowania takich agregatów, są bardzo istotnym elementem. My agregaty użytkujemy na co dzień również, znamy zastosowanie, znamy możliwości agregatów, więc chcemy uświadomić użytkowników, że nie tylko dobór agregatu, nie tylko zakup, ale później dalsza prawidłowa eksploatacja.
1: Kampanie wspólnie dla bezpieczeństwa agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych prowadzą Tauron Dystrybucja z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Strażą Pożarną. Kolejne spotkanie w Legnicy.
0: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
3: Dzień dobry. Zapraszam na naszą wspólną wędrówkę. Dzisiaj Karkonosze. Na początek droga pod Reglami. To jedna z najważniejszych dróg leśnych w Karkonoszach. Szeroki, najczęściej szutrowy trakt łączy kilka popularnych wczasowisk. Ma nieco ponad 10 km długości, rozpoczyna się w Szklarskiej Porębie i prowadzi przez Jagniątków do Przysieki. Droga przebiega przez głębokie obniżenie o kierunku równoleżnikowym, oddzielające główny grzbiet Karkonoszy od Pogórza Karkonoskiego, określane mianem Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego. Ciągnie się ono od Szklarskiej Poręby aż po Karpacz. Naturalne obniżenie padołu wykorzystuje wiele górskich potoków, nad którymi położone są najpopularniejsze miejscowości Karkonoszy. Wspomniana Szklarska Poręba, Karpacz, a także Michałowice, Jagniątków i Przesieka. Taka lokalizacja drogi pod Reglami decyduje o jej charakterze. Tylko sporadycznie występują na niej jakieś strome nachylenia, a większość trasy nie przekracza poziomic 600-650 metrów nad poziomem morza. Właściwość ta w połączeniu z dobrą dość nawierzchnią sprawia, że stanowi ona nie tylko popularny ciąg spacerowy, ale również jest chętnie tam, gdzie to możliwe, wykorzystywana jako trasa rowerowa. Przebiega tędy m.in. kilka lokalnych szlaków rowerowych wytyczonych wokół Szklarskiej Poręby, a także euroregionalny szlak ER2. Cała droga leśna, określana nazwą drogi pod Reglami, składa się właściwie z dwóch części. Odcinek zachodni, nazywany przed wojną Lejterwek, łączy Szklarską Porębę z Jagniątkowem. Od węzła szlaków turystycznych przy Trzech Jaworach odchodzi od niej krótka droga łącznikowa do Michałowic. Cały ten odcinek jest wygodnym traktem o nawierzchni szutrowej, popularnym w okresie letnim jako trasa krótkich wycieczek. Nie brakuje na nim malowniczych miejsc, takich jak chociażby to, w którym droga przecina Szrenicki Potok, lewy dopływ Szklarki. Droga wije się tutaj widokowymi zakolami po zboczach Doliny Potoku, dając możliwość podziwiania szerokiego, spływającego wartko po kamieniach strumienia, oczywiście w momencie, kiedy jest woda w potoku, bo to różnie bywa. Szczególnie okazale prezentuje się po wiosennych na przykład roztopach. Wschodnia część drogi pod Reglami łączy Jagniątków i Przesiekę. Wschodnia część drogi pod Reglami łączy Jagniątków i Przesiekę. Prawie w całości przebiega niezbyt głęboką, ale bardzo urokliwą dolinką Ziębnika. Na tym odcinku drogi jest już zaciśniej i rzadko dość można spotkać tutaj turystów. Nie ma ona tu już charakteru szerokiego traktu, przypomina raczej typową drogę leśną, jakich wiele w Karkonoszach. Na całej długości tego odcinka drogą przebiega żółty szlak z Jagniątkowa do Przesieki. Łącznikiem między zachodnimi i wschodnimi fragmentami trasy jest tak zwana droga pierwsza, trawersująca zbocza głównego grzbietu powyżej Jagniątkowa. Jednak ze względu na fakt, że stanowi ona integralną część tego ciągu dróg leśnych, zwyczajowo nazwę droga pod Reglami przenosi się także na nią. Choć dzisiaj droga pod Reglami służy niemal wyłącznie celom gospodarczym i turystycznym przed wojną, bardzo wcześnie zaczęła pełnić rolę jednego z ważniejszych traktów komunikacyjnych tej części Karkonoszy. Zachodni jej odcinek stanowił główną drogę łączącą Szklarską Porębę z Jagniątkowem, a do czasu wybudowania w latach 20. XX wieku nowej szosy z Piechowic do Michałowic pełnił też rolę drogi dojazdowej do właśnie tej ostatniej miejscowości.

0: II wojnie światowej znaczenie drogi pod Ryglami zmalało. Z uwagi na ochronę przyrody nie dopuszczono na niej ruchu samochodowego. Pozostała natomiast ważną drogą gospodarczą, wykorzystywaną przede wszystkim przez leśników. Nigdy jednak nie wyasfaltowano jej nawierzchni. Istniały mimo to różne, na ogół niezbyt realne projekty jej wykorzystania, na przykład jako szybkiej kolei jednoszynowej. Tak, tak. Obecnie używaną nazwę nadano drodze po 1945 roku na wzór podobnej drogi, oczywiście w Tatrach. Tak jak równoległy do niej szlak biegnący w wyższych partiach Karkonoszy nazwano ścieżką nad Ryglami. Droga w coraz większym stopniu od już wielu lat wykorzystywana jest przez rowerzystów. Stanowi dla nich jedną z ważniejszych karkonoskich magistrali. Wędrówkę drogą pod Ryglami urozmaicają liczne ciekawe skałki położone w jej pobliżu, osiągające często nawet kilkanaście metrów wysokości. Niedaleko od mostku na Szynickim Potoku znajduje się Sokolik, ale nie mylić z tym w Rudawach Janowickich. Rozległa grupa skalna o wysokości do 15 metrów, składająca się z kilku stolif oddzielonych głębokimi, wąskimi rozpadlinami, co tworzy taki nawet miniaturowy labirynt. W położonym w pobliżu sąsiednim zgrupowaniu skał jest niewielka naturalna grota. Nieco więcej skałek napotkać można w tak zwanym uroczysku, dzikim odcinku Doliny Wrzosówki w zakolu pierwszej drogi. Potok spływa tu po granitowych głazach i po progach skalnych, tworząc w kilku miejscach niewielkie wodospady. Ze stromych ścian wyrastają skały, z których najwyższe noszą nazwę baszt skalnych. Właściwie to w sumie jest jedna baszta o wysokości około 12 metrów, zwieńczona ruchomym, ponoć blokiem skalnym. Na ścianie skały została wykuta data budowy drogi, rok 1884. Nieco poniżej baszt skalnych przy samej drodze stoi malowana skała, znana dzięki umieszczonemu na niej malowidłu nieznanego pochodzenia, przedstawiającemu widok panoramy śnieżnych kotłów. No, ten obraz nie jest już tak bardzo, bardzo czytelny, ale je ślady można jeszcze zobaczyć. Nieco mniejsze skałki, ale za to w bardzo dużej ilości można znaleźć w Dolinie Ziębnika na odcinku drogi między Jagniątkowym a Przesieką. Przemierzając drogę pod Ryglami, warto zwrócić uwagę na dwie leśniczówki stojące przy samej drodze. Szronowiec, niedaleko od Szklarskiej Poręby, i Przełęcz, powyżej Jagniątkowa. Obie są stylowymi, pięknymi, drewnianymi budynkami postawionymi przed II wojną światową. Ci, którzy planują wycieczkę drogą pod Ryglami, oczekują malowniczych widoków na Kotlinę Jeleniogórską bądź Grzbiet Karkonoszy, no z pewnością mogą się rozczarować. Droga na całej swej długości biegnie raczej przez las świerkowy, a widoki, czy też mieszane, a widoki w prześwitach drzew na szczytowe partie gór zdarzają się jedynie sporadycznie. Mimo to, a może właśnie dlatego, trasa ta zapewnia wiele innych doznań estetycznych, pozwala w jako takiej ciszy i raczej spokoju delektować się górską przyrodą w trakcie krótkich, takich nieobciążających, niezobowiązujących pieszych spacerów, wycieczek czy rowerowych przejażdżek, i chyba w tym tkwi także podstawowy, specyficzny urok drogi pod Ryglami. Tyle Michał Woźniak, archiwalny numer miesięcznika Sudety. Polecam wędrówkę tą trasą. Wiem, że większość będzie korzystała z tych szczytowych partii Karkonoszy, ale może czasem, kiedy będzie bardziej wiało, na przykład kiedy będziemy szukali cienia, ochłody, no to warto wybrać się na spacery drogą pod Ryglami. Ewentualnie można ją połączyć z wejściami gdzieś nieco wyżej, co też jest łatwe do zaplanowania. Wystarczy tylko wziąć mapę, sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy i zaplanować wycieczkę tak, aby była bardzo przyjemną. A propos nawet widoków, bo przecież stąd można dojść do Michałowic i do Piechowic, wędrując drogą pod Ryglami, między innymi Niebieskim Szlakiem, między innymi na Przełęcz pod Śmielcem i tak dalej i tym podobne.
1: Reklama. Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.

0: trzeciej części wędrowania i poznawania pozostajemy w Karkonoszach. Czeska ścieżka uważana jest za jedną z dwóch najstarszych dróg wytyczonych w Karkonoszach. Przypuszcza się, że dawny szlak brał swój początek aż we Wleniu i biegł przez kamienicę, stary piastowski gród, dalej koło bobrowych skał, zwanych niegdyś czeskimi skałami, do rzeki Kamienna w okolicach dzisiejszej Szklarskiej Poręby. Stąd przez Kamienną i potok Szklarka wiódł on w górę obok obecnego schroniska pod Łabskim Szczytem, aż na grzbiet Karkonoszy, niedaleko źródeł Łaby, a następnie już po południowej stronie gór do Rokytnic i dalej doliną Izery przez Wysokę i Semili na Nizinę Czeską. Źródła podają, że droga ta powstać mogła już pod koniec XIII wieku, a wraz z rozwojem gospodarczym miejscowości podgórskich stała się powszechnie uczęszczanym szlakiem handlowym w tej części Karkonoszy. Do dziś pozostała historyczna nazwa fragmentu szlaku turystycznego, to są znaki niebieskie, prowadzącego od wodospadu Szklarki do właśnie schroniska pod Łabskim Szczytem. Wytyczona trasa dzisiejszą czeską ścieżką jest świetną propozycją jednodniowej wyprawy w góry. Pierwszy etap wycieczki to enklawa Karkonoskiego Parku Narodowego, wodospad Szklarki znany, lubiany. Do znajdującego się przy drodze z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby parkingu dojechać można samochodem lub autobusem. Do enklawy dotrzeć można także na piechotę, szlakiem zielonym, na przykład z Jagniątkowa czy Michałowic, lub szlakiem niebieskim z Piechowic. To jest odcinek szlaku zwany ścieżką Prelera. Tuż za bramą wejściową na teren Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się punkt sprzedaży biletów, szlak niebieski łączy się z czarnym wytyczonym wokół Szklarskiej Poręby. Według nich kierujemy się w stronę pochodzącego z XIX wieku schroniska Kochanówka. Dzięki wielu remontom w ostatnich dekadach nawierzchni szlaku i mostów, zamontowaniu barierek ochronnych oraz zbudowaniu specjalnej platformy widokowej, przy samym wodospadzie odcinek szlaków od bramy wejściowej do schroniska został przystosowany także dla osób niepełnosprawnych. Zresztą te remonty szlaków cały czas postępują. Łatwo też bardzo dojść do schroniska na hali Szrynickich. Ale to inna wyprawa. Tutaj też wytyczono jedną ze ścieżek przyrodniczych KPN-u do wodospadu Szklarki, jeżeli już jesteśmy znów na swojej trasie. Po dojściu do wodospadu ze znakami niebieskimi i czarnymi kierujemy się w górę stopniami wzdłuż potoku Szklarki. Szlaki prowadzą pięknym fragmentem mieszanego lasu dolnoreglowego. Wśród pięknych form skalnych dochodzimy do granicy enklawy. Teraz znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Kilkaset metrów za granicą parku szlak czarny skręca w prawo w stronę Chaty Walońskiej i dalej do Szklarskiej Poręby Górnej. Znaki niebieskie natomiast poprowadzą nas łagodnie w górę wśród dolnoreglowych lasów świerkowych. Na wysokości nieco ponad 660 metrów nad poziomem morza, niedaleko wspominanej już dzisiaj leśniczówki Szronowiec, nasz szlak przecina drogę pod Reglami, także wspominaną łączącą Jagniątków i Michałowice ze Szklarską Porębą. Czyli kolejna pętelka i fajna wycieczka do zaplanowania. 500 metrów dalej przechodzimy czeską kładkę na Szrynickim Potoku. Kolejny około 2-kilometrowy fragment szlaku to dość strome podejście leśnymi zboczami. Zbliżamy się znów do granicy parku. Nasza droga przebiega teraz wśród naturalnych, górnoreglowych borów świerkowych. Na wysokości nieco ponad 1000 metrów mijamy piękną grupę borówczanych skał. Tuż za granicą KPN przechodzimy, biorący swój początek w Łabskim Kotle, Bystry Potok. Jeszcze tylko kilkaset metrów dzieli nas od schroniska pod Łabskim Szczytem. Kiedyś Alte Schlesische Baude. Ostatnie metry podejścia ułatwi nam fajna droga. Jest ten odcinek wyremontowany. Węzeł szlaków turystycznych znajdujący się przy schronisku umożliwia zaplanowanie wielu, wielu fajnych wariantów naszej dalszej wędrówki w zależności od kondycji, od czasu. Do Szklarskiej Poręby za znakami żółtymi. Do Jagniątkowa, na przykład Michałowic, poprowadzą nas znaki czarne i niebieskie. Do rozdroża pod Wielkim Szyszakiem dojdziemy czerwonym szlakiem. Nadśnieżne Kotły poprowadzą znaki żółte, na Szrynicę przez Mokrą Przełęcz znaki zielone, a następnie czarne. Czeska ścieżka. Warto zapamiętać i zaplanować trasę, wędrówkę właśnie w tej bardzo popularnej części Karkonoszy. Tyle Barbara Wieniawska, archiwalny numer miesięcznika Sudet. Udanego weekendu, Arek Budarski. Do usłyszenia. Z muzycznym
1: radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
3: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
4: Po reklamie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.

z grupą Art of Noise. Walijczyk Tom Jones, który śpiewa, koncertuje, ma się świetnie. W lipcu wystąpi w Sopocie w Operze Leśnej w ramach swojego europejskiego tournée. Tom Jones, który dzisiaj kończy 86 lat. Fantastyczna wersja utworu Kiss, który usłyszymy dzisiaj raz jeszcze. Wrócimy do tego nagrania, ale przypomnimy je tym razem w wersji jej autora, którego rocznica urodzin także dzisiaj, 7 czerwca. Jeszcze o tym powiemy. 5 minut po godzinie 7 słuchacie Muzycznego Radia Niedzielny Poranek. Skoro tak, to zwalniamy do godziny 8. Muzyczny relaks, spokojniejsze granie. Zbyszek Deka. Dzień dobry.

powołanie Basi Trzetrzelewskiej z grupą Matt Bianco, oczywiście Wrong Side of the Street, po złej stronie ulicy. 22 minuty po godzinie 7. Muzyczne radio o poranku. Dzisiaj 20 lat kończy trzeci studyjny album kanadyjskiej piosenkarki Nelly Furtado, płyta Loose, wydana 7 czerwca roku 2006. Za której brzmienie w dużym stopniu odpowiedzialny jest oczywiście słynny amerykański producent Timbaland. Płyta, na której znalazły się takie utwory jak Man Eater, All Good Things czy Say It Right, którego właśnie słuchamy. Z płyty, która kończy dziś 20 lat, Nelly Furtado.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.

Jak przed momentem przypomnieliśmy, płyta Nelly Furtado Lose kończy dziś 20 lat. Debiutancki album Roberta Milesa Dreamland kończy dziś lat 30.

0: Niezapomniane Children z płyty Dreamland, debiutanckiego albumu Roberta Milesa. Artysty, DJ-a, który zmarł w 2017 roku. Dziś 7 czerwca, dziś 30. rocznica wydania debiutanckiego albumu. Muzyczne Radio minęła 7.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: To powinien być dość przyjemny wiosenny dzień z temperaturą dochodzącą po południu do 22-23 stopni. Aktualnie mamy od 13 do 17 stopni. Ciśnienie wynoszące 1019 hektopaskali ma dzisiaj rosnąć. Umiarkowany wiatr, miejscami mocniejszy, będzie wiał z kierunków zachodnich. Dość ładny dzień, jak powiedziałem, ze zmiennym zachmurzeniem. Miejscami może popadać. W tej chwili pada głównie na północ od Kotliny i Jeleniogórskiej. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste, na Śnieżce teraz 7 stopni, wiatr wiejący z prędkością od 40 do 60 km na godzinę z południowego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl

fanatyce Fisher ma de tworzywo w Muzycznym Radiu. 7 czerwca, jest 7:37. Muzyczny relaks jeszcze przez ponad 20 minut do godziny 8. Sting.

0: Radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Daj do Muzyczne Radio, 7:47, pora na podsumowanie kalendarium regionu kończącego się tygodnia.
1: Kalendarium regionu.
0: Sięgamy zatem po datę poniedziałkową, a więc pierwszy dzień czerwca. 1 czerwca dla przykładu roku 1905 z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa Karkonoskiego otwarto drogę z równi pod Śnieżką na szczyt góry, drogę o długości 1,5 km, która została nazwana drogą jubileuszową. Teraz 2 czerwca, rok 1249. Transakcję kupna dwóch wsi na Łużycach potwierdzili wtedy jako świadkowie rycerze Hojrus z Mirska i Gallus z Lwówka. W ten sposób po raz pierwszy w formie pisanej wymienia się nazwę Mirsk. 3 czerwca roku 1910 dla upamiętnienia zwycięstwa Prus nad Austrią w bitwie pod Dobromierzem w 1745 roku wzniesiono wieżę widokową w tej miejscowości. 4 czerwca, rok 1844, słaba koniunktura na płótna lniane wyrabiane chałupniczo wobec tańszych płócien bawełnianych produkowanych mechanicznie wywołała wtedy rozruch biedniejących tkaczy w Sudetach. Doprowadziło to do poważnych rozruchów, które opisał Gerhard Hauptmann w dramacie Tkacze. Dramat ten nagrodzono literacką Nagrodą Nobla. 5 czerwca roku 1443 miało miejsce najsilniejsze historyczne trzęsienie ziemi w obszarze Polski o magnitudzie ocenianej na powyżej 6 stopni w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się gdzieś na północ od Wrocławia. Największe straty odnotowano w samym Wrocławiu, ale na przykład w Krakowie zawaliło się sklepienie kościoła świętej Katarzyny. 6 czerwca roku 1896 w Legnicy pierwszy raz zorganizowano wystawę róż. Impreza zakończyła się wielkim sukcesem i przerodziła w wydarzenie cykliczne. I jeszcze 7 czerwca rok 1939. Wiele pochwał zebrał wtedy właściciel schroniska na Szernicy, który rozszerzył zakres usług zimowych o wciąganie narciarzy na szczyt saniami ciągnionymi przez ciągnik gąsienicowy.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: Obiecaliśmy wrócić do tego nagrania.

0: Kiss.
1: Tuż po godzinie 7 wysłuchaliśmy Toma Jonesa, Walijczyka, obchodzącego dzisiaj 86. urodziny w tym nagraniu w utworze Kiss, ale obiecaliśmy wrócić do wersji oryginalnej autorstwa Prince'a właśnie, którego rocznica urodzin także dzisiaj, tak się składa, 7 czerwca zmarł 10 lat temu, a przyszedł na świat 68 lat temu. Muzyczne radio w niedzielny poranek jest 7:53. Beautiful South.

Muzyczne radio już blisko ósmej, przed ósmą jeszcze Wojtek Baranowski ze swojej nowej płyty Waniliowy. Za 4 minuty 8.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 8.
0: Czas na wiadomości.
3: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
4: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
3: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Miracle Man, Bibi Rexa, Muzyczne Radio, 18 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Zdążyło pokropić o poranku w Kotlinie Jeleniogórskiej, ale teraz już dużo ładniej. Sprawdźmy, jak sytuacja wygląda w Karkonoszach. Łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych parciach Karkonoszy temperatura od 7 do 11 stopni, wiatr zachodni 10 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Informacja o zamkniętych szlakach turystycznych na stronach Karkonoskiego Parku Narodowego. Takie są ze względu na prace remontowe. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 16 do 21 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Wspominam tutaj o szlakach turystycznych, ale jednocześnie też bym chciała powiedzieć o ścieżkach rowerowych, o single trackach i o miejscach, gdzie jeździmy w lesie na rowerze. Też kładki mokre, śliskie. Należy zachować szczególną ostrożność po tych opadach deszczu. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy i wzajemnie wszystkiego dobrego.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Nowoczesne brzmienia o poranku, niedzielny poranek Faithless, Muzyczne Radio 8.23.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
0: Która jeszcze przez 2 tygodnie, nowoczesne brzmienia i utwory sprzed dekad. Na przykład sprzed 6 dekad, jak w przypadku tego nagrania. Nat King Cole.
2: L is for the way you look at me.

0: mrozu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Pogoda.
0: Poranek na szczęście bez mrozu, z komfortową, przyjemną temperaturą od 14 do 18 stopni. Popołudnie z temperaturami dochodzącymi do 22-23 stopni, a więc też optymalnie. Ciśnienie wynoszące 1019 hektopaskali będzie rosnąć, umiarkowany wiatr miejscami mocniejszy powieje z kierunków zachodnich, więcej chmur teraz we wschodniej części regionu, tam nawet może miejscami padać, na zachodzie, południowym zachodzie już bardzo ładna słoneczna aura. Chociaż i tutaj w ciągu dnia chmur może przybyć. Powietrze mamy dzisiaj czyste.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Reklama.
3: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w Muzycznym Radiu.
4: Duszniki Zdrój kojarzą się przede wszystkim ze spokojem, z uzdrowiskiem, z parkiem zdrojowym, z muzyką Chopina, z wodami mineralnymi, kuracjuszami i pensjonatami ukrytymi między górami. Każdy z Was może tam pojechać, przejść się po parku, zobaczyć część uzdrowiskową, zatrzymać się przy pomniku Chopina, spojrzeć na stare budynki, które od lat tworzą klimat tego miejsca. Ale są takie miasta, w których spacer po parku może być także spacerem po historii. I to historii znacznie mniej spokojnej, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy wiedzieć, gdzie patrzeć. Wystarczy znać kilka dawnych nazw. Kilka dat, kilka miejsc, które dzisiaj wyglądają zwyczajnie, ale w ostatnich miesiącach wojny były świadkami wydarzeń dramatycznych i do dziś nie do końca wyjaśnionych. Bo Duszniki Zdrój to nie tylko uzdrowisko, to także dawne niemieckie Bad Reinerz. Miasto, które przez długi czas mogło sprawiać wrażenie oddalonego od frontu. Miejsca, gdzie wojna docierała głównie przez komunikaty, gazety, rannych żołnierzy i coraz bardziej nerwową atmosferę końca III Rzeszy. A jednak w 1945 roku ta wojna przyszła także tutaj. Nie jako odległa wiadomość, ale jako realna obecność wojska, strachu, ewakuacji i zmiany świata, który dla mieszkańców rozpadał się niemal z dnia na dzień. Dolny Śląsk ma to do siebie, że za spokojną fasadą często kryje się długa warstwa historii. Czasem jest ona ukryta w podziemiach, czasem w archiwach, czasem w starych szafach, do których przez lata nikt nie zaglądał. A czasem pod dachem klasztornego strychu. I tak właśnie było w Dusznikach Zdroju. Na terenie klasztoru franciszkanów odnaleziono dwa niezwykłe zbiory. Pierwszy to kronika wojenna miasta, drugi to zespół ponad 200 kolorowych fotografii z czasów wojny. I nie były to zwykłe pamiątki. Nie były to też materiały powszechnie znane badaczom. Przeciwnie, przez dziesięciolecia pozostawały praktycznie poza obiegiem historycznym. Odkrycia dokonał ojciec Jarosław Zatoka, franciszkanin związany z dusznickim klasztorem. Stało się to jeszcze w 2012 roku. Jednak różne przeszkody sprawiły, że materiały nie zostały od razu szerzej opracowane i opublikowane. Dopiero po latach zainteresowała się nimi fundacja imienia Paula Denglera, zajmująca się m.in. historią Dusznik Zdroju. I wtedy okazało się, że w rękach badaczy znajduje się coś więcej niż tylko lokalna ciekawostka. Kronika wojenna Dusznik Zdroju prowadzi nas prosto do ostatnich miesięcy II wojny światowej, do czasu, w którym niemieckie Bad Reinerz, czyli dzisiejsze Duszniki Zdrój, przestawało być spokojnym miastem uzdrowiskowym. Wojna, która przez lata była tu obecna głównie w gazetach, komunikatach i filmowych kronikach, zaczęła nagle wchodzić do miasta bezpośrednio, z rannymi żołnierzami, z wojskowymi kolumnami, z ewakuacją, z lękiem, z Armią Czerwoną i nową polską administracją. Ale kronika ta skrywa jeszcze coś. Pojawia się w niej tajemnicza nazwa jednostki wojskowej, jednostki, która miała przybyć do Dusznik w styczniu 1945 roku. Jej żołnierze zajęli halę spacerową. W mieście pojawiły się pojazdy Wehrmachtu, gromadzono wyposażenie, prawdopodobnie także amunicję i materiały wybuchowe. A kryptonim tej jednostki brzmiał SHIELD. Obok niego pojawia się jeszcze inna nazwa, jeszcze bardziej zagadkowa – SHIELING. Kim byli ludzie ukrywający się za tymi kryptonimami? Co robili w Dusznikach? Dlaczego zajęli obiekty uzdrowiskowe? I czy mieli związek z jedną z największych tragedii, jaka wydarzyła się w centrum miasta po wojnie? To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas, a w dzisiejszym programie opowiem Wam o kronice wojennej, kolorowych zdjęciach i tajemnicy, która po latach wypłynęła z klasztornego archiwum w Dusznikach Zdroju.
1: Tropem Tajemnic Dolnego Śląska.

0: Odnaleziona kronika nosiła niemiecki tytuł Kriegskronik, po polsku kronika wojenna. Z pozoru wyglądała skromnie. Nie był to oprawiony tom. Nie było w niej niczego, co na pierwszy rzut oka zapowiadałoby sensacyjne odkrycie. Był to zwykły urzędniczy skoroszyt. Szaro-zielone kartki, w środku 37 kartek zapisanych na maszynie. W kilku miejscach także ręczne dopiski. Do tego 25 mniejszych kartek pełniących rolę fiszek. Całość uporządkowana była chronologicznie, miesiąc po miesiącu. Zgodnie z pierwszym zapisem porządkowym, kronikę zaczęto prowadzić 1 lutego 1943 roku. Opisywano wtedy wydarzenia ze stycznia 1943 roku. Ostatni wpis nosi datę 16 stycznia 1946 roku i dotyczy wydarzeń z października 1945 roku. Ale tu pojawia się pierwszy znak zapytania. Kronika nie zachowała się w całości. Jej początkowe karty zostały usunięte. Nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo też, dlaczego ktoś zdecydował się wyrwać lub wyjąć właśnie te pierwsze zapisy. Pozostała część zaczyna się od stycznia 1945 roku, a więc od momentu szczególnego. Od czasu, kiedy wojna zbliżała się do końca, ale dla mieszkańców miasta oznaczało to dopiero początek chaosu. Autorkami kroniki były prawdopodobnie kobiety pracujące w administracji uzdrowiska i w urzędzie miejskim. Wśród nich pojawiają się inicjały I.A., nieznana z imienia Miller, Ursula Zajdel oraz kobieta o nazwisku Wicens. Ta ostatnia, według relacji przekazanej ojcu Jarosławowi Zatoce, miała po latach, już w latach 70. XX wieku, odwiedzić klasztor. Czy miało to jakiś związek z kroniką? Tego nie wiadomo. Nie wiemy też dokładnie, w jaki sposób dokument trafił do klasztornego archiwum. W czasie wojny władze III Rzeszy przejęły część klasztoru. Miały tam znajdować się kwatery dla lżejszej kategorii pracowników przymusowych. Nie ma jednak wyraźnych dowodów, że klasztor był miejscem pracy niemieckiej administracji miejskiej. Dlaczego więc właśnie tam ukryto albo pozostawiono kronikę? Jedna z możliwości jest bardzo ciekawa. Franciszkanie śląscy często znali zarówno język niemiecki, jak i język polski. Po wojnie klasztor mógł stać się pewnego rodzaju łącznikiem między starym niemieckim porządkiem, a nową polską rzeczywistością. Ktoś może uznał, że właśnie tam ten dokument będzie bezpieczny. Być może ktoś chciał, żeby przetrwał, ale być może ktoś chciał także, żeby nikt szybko go nie znalazł. Treść kroniki jest wyjątkowa, ponieważ nie powstała po latach. Nie jest wspomnieniem spisanym z dystansu. To zapis tworzony niemalże na bieżąco, czasem kilkanaście dni po opisywanych wydarzeniach. Dlatego ma szczególną wartość. Pokazuje duszniki Zdrój w momencie przełomu. Miasto uzdrowiskowe, które próbuje funkcjonować w warunkach wojny. Domy zdrojowe, szpitale, kwatery, ewakuacje pracowników przymusowych, rannych żołnierzy i mieszkańców, którzy coraz wyraźniej czują, że dotychczasowy świat rozpada się na ich oczach. Z perspektywy autorek kroniki, wkroczenie Armii Czerwonej i pojawienie się polskiej administracji nie było jeszcze trwałą zmianą granic, raczej czymś przejściowym, okupacją, stanem zawieszenia. To bardzo ważne, bo pokazuje emocje i wyobrażenia ludzi, którzy nie wiedzieli jeszcze, jak naprawdę skończy się historia ich miasta. Ale najciekawsze fragmenty kroniki dotyczą czegoś jeszcze innego. W styczniu 1945 roku w Dusznikach pojawia się wojskowa jednostka o kryptonimie SHIEL. Według zapisu z 22 stycznia hala spacerowa została zajęta przez Wehrmacht. Miała zostać opróżniona, ponieważ planowano przenieść tam szpital dla rannych żołnierzy z Nowego Ilczyna. Ranni jednak nie przybyli. Zamiast nich 28 stycznia do hali weszło około 100 żołnierzy jednostki SHIEL. I od tego momentu uzdrowisko przestało być tylko uzdrowiskiem.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: Nazwa Schill nie jest przypadkowa. W historii niemieckich tajnych operacji pojawia się już wcześniej. Według ustaleń badaczy miała być kryptonimem szkoły dywersyjno-wywiadowczej, zorganizowanej z inicjatywy Abwehry, czyli niemieckiego wywiadu wojskowego. To ważny trop. Pod koniec wojny niemieckie struktury wojskowe i wywiadowcze przygotowywały się nie tylko do regularnej obrony. Myślano także o działaniach dywersyjnych, o rozpoznaniu, o sabotażu, o ukrywaniu broni, materiałów wybuchowych i zaopatrzenia, które mogłoby zostać wykorzystane już po wejściu Armii Czerwonej i wojsk polskich. Dolny Śląsk szczególnie dobrze nadawał się do takich działań. Góry, lasy, liczne uzdrowiska, pensjonaty, opuszczone obiekty, drogi prowadzące w stronę granicy i mnóstwo miejsc, w których można by było ukryć ludzi, dokumenty, sprzęt albo broń. W Kronice Dusznickiej Schill pojawia się kilkukrotnie. To nie jest jedno przypadkowe wspomnienie. Zapiski mówią o zakwaterowaniu tej jednostki, o jej obecności w hali spacerowej, o miejscu składania wyposażenia. Według relacji amunicja i materiały wybuchowe miały znajdować się właśnie w hali spacerowej oraz w domu wypoczynkowym Dachheim, czyli dzisiejszej Muzie. Ale to nie wszystko. Obok Schilla pojawia się również druga jednostka, Schilling, jeszcze bardziej tajemnicza. Według kroniki jej siedziba i kwatery miały znajdować się w domach Tannenhof i Belvedere. Tannenhof to dzisiejszy pensjonat Skałka, położony w pobliżu klasztoru. Belvedere istnieje do dzisiaj pod tą samą nazwą. Dwie jednostki, dwa kryptonimy, obiekty zamienione w zaplecze wojskowe. A wszystko to w ostatnich miesiącach wojny, kiedy III Rzesza traciła kontrolę nad kolejnymi terenami. Co dokładnie ci żołnierze robili w dusznikach? Czy byli tylko żołnierzami oczekującymi na dalsze rozkazy? Czy szkolili dywersantów? Czy przygotowywali skrytki? Czy mieli zorganizować działania po wejściu Sowietów? A może ich obecność była częścią większej siatki operacji prowadzonych w Sudetach i w Europie? Odpowiedzi nie są wcale proste. Historia Schilla przewijała się już przez badania dotyczące niemieckiej dywersji na Dolnym Śląsku. Wskazywano, że jednostka mogła mieć związek z dawnymi strukturami Abwehry, a dokładniej z formacją rozpoznania frontowego. Te struktury, mimo zmian organizacyjnych w niemieckim aparacie bezpieczeństwa, do końca wojny pozostawały przedmiotem sporów między różnymi ośrodkami władzy, wojskiem, SS i wywiadem. W praktyce mogło to oznaczać chaos, rozkazy wydawane równolegle, rywalizację służb, tajne zadania, działania prowadzone bez pełnej dokumentacji, a po wojnie milczenie. Milczenie i chaos. I właśnie w tym miejscu kronika z Dusznik Zdroju staje się szczególnie cenna, bo nie opisuje tylko atmosfery końca wojny. Nie mówi jedynie o strachu mieszkańców, ewakuacjach i zmianie władzy. Ona wskazuje konkretne miejsca, konkretne daty, konkretne budynki i kryptonimy jednostek, których działalność do dziś nie została całkowicie wyjaśniona. A potem przychodzi maj 1945 roku. Wojna formalnie dobiega końca. Do miasta wkracza Armia Czerwona. Dotychczasowy porządek rozpada się ostatecznie. Mieszkańcy próbują zrozumieć, co się dzieje. Jedni uciekają, inni chowają się w lasach. Część budynków jest plądrowana. W mieście pojawia się przemoc, strach i bezsilność. I wtedy dzień po zajęciu Dusznik dochodzi do potężnej eksplozji. 10 maja 1945 roku, około godziny 13:30, w centrum uzdrowiska rozlegają się detonacje. Wkrótce pojawia się informacja, że płonie hala spacerowa. Zniszczona zostaje jej część, kasyno i pawilon letniego zdroju. Przez lata wokół tej eksplozji narastały legendy. Jedni mówili o sabotażu, inni o dywersji wycofujących się Niemców. Jeszcze inni o celowym zniszczeniu śladów. Ale czy prawda była jeszcze bardziej tragiczna i przypadkowa? O tym opowiem po przerwie. Zostańcie z nami.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Dzisiaj jesteśmy w Dusznikach Zdroju i wracamy do wydarzeń z maja 1945 roku. To wtedy w centrum uzdrowiska doszło do wybuchu, o którym przez lata krążyły różne opowieści. Wybuchu, który zniszczył część hali spacerowej, kasyno i pawilon letniego Zdroju. Wybuchu, który mógł mieć związek z tajemniczą jednostką SHIELD. Kronika odnaleziona w klasztorze pozwala spojrzeć na tę sprawę inaczej. Według jej zapisów hala spacerowa była wcześniej miejscem, gdzie jednostka SHIELD składowała amunicję i materiały wybuchowe. Znajdowały się one w północnym, zamkniętym skrzydle obiektu. To bardzo ważny szczegół, bo właśnie tam, według relacji, miało dojść do eksplozji. Dzień 10 maja był w Dusznikach czasem chaosu. Z kroniki wynika, że już od rana dochodziło do plądrowania. Wspominani są Słoweńcy, robotnicy przymusowi, którzy mieli wybijać szyby w hali spacerowej i rabować zgromadzone tam towary. W mieście obecni byli także żołnierze Armii Czerwonej. Około 13:30 rozległy się detonacje. Pewna kobieta z zakrwawioną twarzą trafiła do szpitala. Z przekazu wynikało, że mogła zostać ranna odłamkami materiałów wybuchowych. Możliwe, że podczas plądrowania ktoś natrafił na ładunek. Możliwe, że próbował go zabrać. Jeżeli tak było, to jedna iskra, jeden błąd albo jeden przypadkowy ruch uruchomił tragedię. Hala spacerowa stała się miejscem dramatycznego finału historii, która zaczęła się kilka miesięcy wcześniej, gdy do Dusznik przybyli żołnierze SHIELD. Czy był to sabotaż? Czy celowe działanie wycofujących się Niemców? Czy eksplozja miała zatrzeć jakieś ślady? A może była skutkiem chaotycznego plądrowania miejsca, w którym pozostawiono amunicję? Kronika sugeruje tę ostatnią możliwość, ale nie zamyka sprawy całkowicie. Nie wiemy też, czy w dokumentach, które jeszcze czekają na odkrycie, nie pojawią się kolejne nazwy, daty i miejsca. A przecież kronika to tylko jedna część dusznickiego odkrycia. Drugą są kolorowe fotografie. Było ich 209. Znajdowały się w pudełku po cygarach, ukrytym w szczelinie pod dachem klasztornego strychu. Pudełko zabezpieczono prowizorycznie papierem technicznym nasączonym towotem. Już sam sposób ukrycia rodzi pytania. Kto je tam schował? Dlaczego? I czy chciał je ocalić, czy może raczej ukryć? Zdjęcia wykonano w nowoczesnej technice jak na tamte czasy. W czasie wojny była ona rzadka i kosztowna. Kolorowe fotografie z lat II wojny światowej nie są częste. Nie wygląda na materiał oficjalny. Widać na nim ludzi, mieszkańców miasta, duchownych, żołnierzy, budynki, ulice, fragmenty codzienności. Są fotografie z Dusznik, ale też z innych miejsc, m.in. z Wrocławia, Gdańska czy Malborka. Aparat więc musiał podróżować wraz ze swoim właścicielem. Ale nie wiemy, kto był fotografem. Prawdopodobnie była to osoba związana z klasztorem albo jego otoczeniem. Na wielu zdjęciach pojawiają się księża, zakonnicy oraz zakonnice. Są też kościoły, klasztory i krzyże. Co najmniej dwa zdjęcia wykonano z okien obecnego klasztoru, ale surowa reguła zakonna nie pozwalała zakonnikom na posiadanie aparatu. Może więc fotografem był ktoś z rodziny, ktoś z otoczenia kościoła, ktoś, kto bywał w klasztorze regularnie, ale nie należał do wspólnoty. Kadry czasem bywają przypadkowe, sylwetki są ucinane. Część fotografii jest rozmyta. To sugeruje, że autor nie był zawodowcem. Ale właśnie dlatego te fotografie są tak poruszające. Nie pokazują wojny z perspektywy frontu. Nie pokazują wielkiej polityki. Pokazują zwykłych ludzi w małym uzdrowiskowym mieście. W tym programie to już wszystko, ale sprawa Dusznik Zdroju z pewnością nie została zamknięta. Bo nadal nie wiemy, kto ukrył fotografię. Nadal nie wiemy, dlaczego kronika trafiła do klasztoru. Nadal nie znamy pełnej historii SHIELDA i SHIELDINGA. Tę audycję przygotowałem bazując m.in. na artykule Łukasza Orlickiego zatytułowanym Kolorowe zdjęcia i kronika wojenna. Niezwykłe odkrycie w klasztorze, opublikowanym w magazynie Odkrywca w numerze wrześniowo-październikowym z 2025 roku. W tym programie to wszystko. Ja nazywam się Krzysztof Wojtas i do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
5: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
4: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym 2 ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Niedziela to na pewno jeden z lepszych dni tygodnia, jeżeli nie najlepszy. BCJ z Muzyczne Radio jest 9.11. Słuchacie nas 7 czerwca. Kończymy pierwszy czerwcowy tydzień.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj.

0: Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Po reklamie.
0: Wiosna. W muzycznym radiu.
2: Idealna wiosenna niedziela, perfekcyjna można by powiedzieć. Idealna na bujanie w obłokach. Perfekt, na prośbę Kamili, która do nas napisała, wystarczy, że zajrzycie pod nasz dzisiejszy poranny post na Facebooku i dorzucicie swoje muzyczne 3 grosze 12 minut po godzinie 9.

0: Jakie żebłoki nad karkonoszami widać?
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: No to pora na pogodowe szczegóły z gór. Ponownie łączymy się z centralną stacją GoPro w Jeleniej Górze dla muzycznego radia. Dyżurny ratownik, pani Karolina Andrzejewska. Witamy raz jeszcze.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 7 do 11 stopni. Wiatr zachodni 10 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km. Zachmurzenie umiarkowane. W tej chwili bez opadów, w ciągu dnia mogą być przelotne opady deszczu i też możliwe burze. Szlaki turystyczne mokre, śliskie, należy zachować szczególną ostrożność. Szlaki zamknięte ze względu na remont są z informacji na stronie Karkonoszy.

0: Wielkiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 16 do 21 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe. Bez opadów w tej chwili, w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. Również dotyczy się to tras rowerowych, single tracków, jak i również ścieżek rowerowych. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach z luźną powierzchnią, jak i również kładkami drewnianymi czy innymi. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
1: I my dziękujemy i również mamy nadzieję, że to będzie bezpieczny, długi weekend, którego końcówka już przed nami. Dzisiaj niedziela. Tuż przed tym weekendem Karkonoski Park Narodowy otworzył wszystkie, w zasadzie prawie wszystkie szlaki, które na czas zimy zamknięte były ze względów przyrodniczych, jak to się mówi. W trosce o dobro sokoła wędrownego czy na przykład cietrzewia, ale pamiętajcie, że jeden ze szlaków, przynajmniej jeden, ten prowadzący przez śnieżne kotły, w dole w śnieżnych kotłach, przy śnieżnych stawkach, fragment tego zielonego szlaku ze względu na remont jest zamknięty jeszcze przez kilka tygodni, prawie do końca czerwca. Muzyczne Radio, dzisiaj siódmy dzień miesiąca, na zegarach 9.18.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.

Kalejdoskop moich dróg, dub, sielankowa niedziela przy kołyszących dźwiękach i pysznej kawce. Dobrze, że przygotowując kawkę, Roman z Cieplic znalazł chwilę, by poprosić, napisać do nas w kwestii duetu idealnego, jak to ujął, czyli Tiny Turner i Erosa Ramazzottiego. Zatem na jego prośbę Cosa della Vita w Muzycznym Radiu 927.

0: reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: No i stało się.
2: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
3: Ultima Auto zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
4: Teraz jak nowe.
3: Dokładnie. Ultima Auto, Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
5: Po reklamie.
6: Wiosna.
7: Jeszcze jej 2 tygodnie, które zlecą, oj szybko zlecą, jak przeleciało przed chwilą stado mew nad naszymi głowami, Flock of Seagulls. To już Agnieszka Chylińska, Muzyczne Radio, 7 czerwca, niedziela jest 9:36.

0: debiutanckiej płyty Robiego Williamsa piosenka Angels, do której klip nagrywany był na plaży, po której miałem przyjemność stąpać. 9:45, czas na nasz niedzielny hit tip.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj Raz Noise z utworem Gravity. You're

Bad Boys Blue w Muzycznym Radiu. 7 czerwca, niedziela, 9.52, przed 10 jeszcze jedno muzyczne zamówienie. Piosenka z dedykacją od Justyny dla dzieci, dla Miłosza i Dominika. Wildflower.

0: Reklama.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Muzyka.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
3: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
4: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
5: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny, widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
2: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21. miejsce w rankingu WTA, a przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114. miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
6: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
2: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
7: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
2: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Bezpieczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus/szliwa. siepomaga.pl/piotrus/szliwa. Telefon 691 993 874. 691 993 874.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Po reklamie.
8: Wiosna.

Getting Girl, Muzyczne Radio, niedziela, 7 czerwca, 10.13. Nareszcie przychodzi ta chwila na utwór, nareszcie na utwór, o który prosi dzisiaj Mateusz. Męskie granie Orkiestra 2026 w Muzycznym Radio. Ja się

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Po reklamie.

Jutro rocznica urodzin, 75. rocznica urodzin zmarłej w 2018 roku Kory. W muzycznym radiu Manam, krakowski Splin, 10.28.

Ciemne, skłębione zasłony rzeczywiście przybyło ciemnych chmur nad Kotliną Jeleniogórską. Zobaczymy, co czas przyniesie, co z tego wyniknie, czy będzie padać. Teoretycznie nie powinno, ale nigdy nie wiadomo. Co kolejne godziny przyniosą, jak chodzi o zamówienia muzyczne w muzycznym radiu, tego też nie wiemy, jak do tej pory zamówiliście m.in. Alizę z utworem Mua Lolita.

0: cóż jeszcze mogą przynieść najbliższe godziny, najbliższy czas w muzycznym radiu? Ano, na przykład pogorszenie odbioru naszej stacji to skutek prowadzonych prac konserwacyjnych na naszej sieci nadawczej. Ale mamy nadzieję, że efektem końcowym tego wszystkiego będzie to, że będzie się nas słuchać jeszcze lepiej. Sygnał będzie jeszcze bardziej klarowny, jeszcze czystszy. Muzyczne radio w niedzielę, 7 dzień czerwca, jest 10:37. Proszę jakby co, zatem nie regulować odbiorników.
1: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
4: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.

0: Jam z Tadeuszem Nalepą. Muzyczne Radio już prawie za kwadrans, godzina 11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie Roz Noise z utworem Gravity. You're

Muzyczne Radio, jedna z naszych nowości, Gravity, utwór, który jest niedzielnym hit-typem, to teraz coś dobrze, myślę, znanego z lat 80., bardzo charakterystyczne, rozpoznawalne dźwięki. Dokładnie sprzed 40 lat Pani Nero, które postanowił nam dzisiaj przypomnieć Grzegorz, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe muzyczne propozycje. Czekamy na kolejne, czekamy na więcej. Właściwie to czeka już Marta Wojtunik. W jej imieniu zapraszam na kolejne godziny z Muzycznym Radiem. Zbyszek Dekamy, słyszymy się jutro. Pozdrawiam.

0: Radio. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
3: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
4: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
3: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. 5-latka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
5: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
6: Naprawdę oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
3: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21. pozycję.
2: To były wiadomości.

0: Barry Wells, Bob Shepard, The Club Master, It's a Good Life. To dobre życie, bardzo dobre życie. Cały czas trwa weekend, jest niedziela, 7 dzień czerwca. Marta Wojtunik, ja witam Was serdecznie, 5 minut po godzinie 11. Przypominamy, że teraz u nas trwa program Best Of, który łączymy oczywiście, jak zawsze, w niedzielę z graniem na życzenie. Na Wasze muzyczne propozycje cały czas czekamy na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas zadzwonić, numer 757-646-646, albo nagrać głosówkę w aplikacji muzycznego radia. Czekamy na Wasze niedzielne propozycje. Już za moment będziemy sięgać po pierwszą z nich w tej godzinie, ale zanim to jeszcze musimy zaglądnąć na dolnośląskie drogi.
1: Drogi na gorąco.
0: Autostrada A4, węzeł Pietrzykowice, węzeł Wrocław Południe w kierunku Zgorzelca. Tam zderzyło się 5 pojazdów osobowych. Część prawego pasa jest zablokowana, cały lewy pas jest zablokowany. Przewidywane utrudnienie jeszcze 2 godziny. Przypominamy, autostrada A4 w kierunku Zgorzelca, węzeł Pietrzykowice, węzeł Wrocław Południe.
1: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco. Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.

0: Sanach, Daria Zawiałow, Eldorado to propozycja od Kasi ze Zgorzelca. Serdecznie pozdrawiamy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Czas przedstawić nagranie, które co godzinę będzie pojawiało się w Muzycznym Radiu. Naszą piosenką dnia jest piosenka Over It, czyli totalna nowość od Omar Duro.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Pojawi się teraz u nas ikoniczny brytyjski duet Tears for Fears, a to wszystko za sprawą Piotra, który napisał na naszym radiowym Facebooku, że pozdrawia wszystkich słuchaczy muzycznego radia i prosi o piosenkę właśnie tego duetu Tears for Fears, o piosenkę Shout z dedykacją dla syna Dominika. Pozdrawiamy, gramy.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Best of.

0: Infernal Kinon Disco. To nagranie my polecamy wam w paśmie Best of, tylko najlepsi z najlepszych.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: A jak niedziela, to oczywiście w paśmie Best of pojawiać się będą wasze propozycje. Kolejna z nich jest od naszej stałej słuchaczki Lucyny, która prosi o przecudowną piosenkę Oczy od Oliwii Sochy dla Andrzeja. Pozdrawiamy, gramy.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Jedyny, niepowtarzalny Krzysztof Krawczyk. Za tobą pójdę jak na bal. To była propozycja od Mateusza dla Filipa.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Raz Noise Gravity.

0: Graham Candy Belong w muzycznym radiu. Za 10 minut godzina 12. Słoneczne, nie do końca słoneczne przedpołudnie na Dolnym Śląsku trwa, zwłaszcza w okolicach Wałbrzycha. Tam obecnie można spodziewać się dość intensywnych opadów deszczu, a tak to w regionie dość wietrznie. No i też zachmurzenie cały czas jest duże, ale z dobrych informacji to jeszcze cały czas trwa weekend, cały czas w muzycznym radiu trwa granie na życzenie. My sięgamy po kolejną z Waszych propozycji, a ta będzie od Krzysztofa z Wrocławia dla Doroty z Poznania. Krzysztof przypomina dziś może zapomniane? Myślę, że raczej nie. Nagranie z lat 70. od zespołu Bonnie M. Ribbons of Blue.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Alamak.
1: No i stało się.
2: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
3: Ultima Auto. Zajmij się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
4: Teraz jak nowe.
3: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
5: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 12.
3: Czas na wiadomości.
7: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
8: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
7: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
9: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
7: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę. Planeta.
11: 4 minuty po godzinie 12, niedziela, to odpowiednia pora, żeby rozpocząć nasze cotygodniowe spotkanie z programem The Best of Hit Planeta. Przez najbliższą godzinę będziemy przypominać Wam największe hity, które podbijały naszą codzienną listę Hit Planetę. Zaczynamy od roku 2005, to wtedy Mr. Beethoven wskoczył na Hit Planetę i był na niej dość długo, podbijał nawet podium. If Looks Could Kill.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie.
5: The best of Hit Planeta.

0: Muzyczne radio.
1: W 2022 roku Beata Kozidrak, ikona, totalna legenda polskiej sceny muzycznej, szykowała się do premiery swojego 4. solowego krążka, w którym nawiązywała do lat 80., do tych tanecznych lat 80. i właśnie z singlem Jak dla mnie zapowiadała swoje 4. solowe wydawnictwo. To nagranie oczywiście pojawiało się na Hit Planecie. Mamy 15 minut po godzinie 12, czas powrócić do...
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.
1: Dziś polecamy Wam nowość od Omar Duro, Over It.

0: Debiutując takim singlem, było pewne, że Rihanna błyskawicznie rozkręci swoją karierę. Pon The Replay to nagranie pierwsze debiutanckie Rihanny, bardzo wciągające, które polecamy Wam dziś w programie The Best of Hit Planeta. Rihanna, ikona totalnie piosenek w stylu R&B, która była aż 34 razy nominowana do nagrody Grammy, a zdobyła aż 9 statuetek.
1: The Best of Hit Planeta.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Na terenie Dolnego Śląska dziś zachmurzenie głównie umiarkowane, miejscami nawet duże. Do tego towarzyszy nam wiatr umiarkowany, który wieje z kierunku zachodniego. Jest ciepło, jeżeli chodzi o termometry. One obecnie wskazują od 20 do 23 stopni. Burze dziś niewykluczone na terenie Wałbrzycha i Wrocławia, okolicach. Tam do godziny 14 obowiązuje ostrzeżenie dotyczące burz, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu.
4: The best of Hit Planeta.
3: Wracamy do muzyki, wracamy do najlepszych muzycznych wspomnień z Hit Planety. La Crosse, Save Me.

0: Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: The best of Hit Planet.

0: Planeta.
1: Za 10 minut godzina 13. Nasze cotygodniowe spotkanie z programem The Best of Hit Planeta powoli się kończy. Na jego zakończenie Through the Dark, Lola i Addicted. A już za moment po godzinie 13 powrócimy do programu Best of i do grania na życzenie. Szykujcie więc już swoje niedzielne propozycje.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Wielki festiwal muzyczny w Rokit.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Mirjam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
5: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
4: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej cztery zostały ranne. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
6: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
4: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: Gordo i Loco Loco, niezaprzeczalny hit tegorocznej wiosny, ale czy największy? To nagranie konkuruje na pewno z piosenką Dracula od Tame Impala. Jeszcze to się okaże, który z tych hitów jest większym hitem, ale na pewno jest to najlepsza z najlepszych piosenek, bo właśnie teraz trwa program Best Of, gdzie tylko takie nagrania Wam polecamy oraz oczywiście jeszcze lepsze nagrania, bo Wasze muzyczne propozycje, na które niezmiennie cały czas czekamy na naszym radio. Facebooku. Możecie tam dać znać, co byście chcieli usłyszeć dziś na antenie Muzycznego Radia. Możecie też do nas zadzwonić. Numer 757-646-646, napisać maila na emisja@muzycneradio.pl albo ostatni sposób. Możecie też nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.
2: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Czas na propozycję od Krystyny Budka-Suflera. Cisza jak ta.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Wracamy do Waszych niedzielnych propozycji. Przed nami propozycja od Karoliny, czyli utwór Swim z bardzo wyczekanego albumu od zespołu BTS, który po kilkuletniej przerwie w tym roku wrócił i właśnie nagranie Swim promowało ich nadchodzące wydawnictwo.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Kolejno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: CIA Cheap Thrills. To nagranie proponuje dziś Alicja z okolic Głogowa, a my teraz wspólnie sprawdzimy, co w tym tygodniu dobrego koncertowego.
1: Muzyczne radio.
0: Jeszcze do wczoraj wydawało się, że będziemy mieli tylko jedno, ale bardzo mocne ogłoszenie koncertowe, ale w godzinach wieczornych okazało się, że jeszcze doszło nam jedno i to również bardzo ciekawe koncertowe ogłoszenie, ale zaczynamy od tego, które przyszło do nas na początku tego tygodnia. Łódź Summer Festival chyba w tym roku idzie na rekord. Już wszyscy spodziewali się, że to chyba koniec line-upu, ale nie. Doszło dwóch naprawdę świetnych, można powiedzieć spokojnie, headlinerów. Mata, który niedawno wyprzedał dwa koncerty na Stadionie Narodowym, oraz Sean Paul, który dał znakomite solowe show na warszawskim Torwarze. Teraz obaj wystąpią na darmowym, to warto zaznaczyć, festiwalu w Łodzi. Dodatkowo tego samego dnia wystąpią na nim w niedzielę 26 lipca, oczywiście w te wakacje. A kolejne ogłoszenie dość niespodziewane. Dawid Podsiadło wczoraj rozpoczął swoją trasę, obrotowy tour. Zaczął od Chorzowa. Znakomici goście, m.in. Artur Rojek i Sobel. No i właśnie warto zatrzymać się przy Soblu, bo panowie właśnie podczas tego koncertu ogłosili, że wydadzą wspólną płytę. A to wszystko dlatego, że w przyszłym roku powraca festiwal Zorza. Wcześniejsza edycja, ubiegłoroczna, przyniosła nam płytę Tylko High, którą Dawid stworzył wraz z Kaśką Sochacką, oraz płytę Dawida i Artura Rojka, którzy śpiewali piosenki Mysłowic. Już wiemy, że w przyszłym roku festiwal powróci i do tego powróci na pewno projekt z Soblem. Dawid nagra totalnie autorską płytę właśnie z jednym z najpopularniejszych obecnie polskich raperów. Zorza powróci, w każdy piątek Sobel i Dawid wystąpią na tym właśnie festiwalu, a do tego w sobotę Dawid dał znać, że wystąpi z kimś innym. Czekamy więc na dalsze informacje, ale już w przedsprzedaży dziś dostępne są karnety właśnie na te wydarzenia. 6 miast zostanie odwiedzonych w przyszłym roku przez festiwal Zorza: Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk i Katowice. Chyba najbardziej nas interesuje jak zawsze Wrocław na Dolnym Śląsku. Tam festiwal Zorza zawita 25 i 26 lipca w przyszłym roku, czyli w 2027.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: To jak tak dużo teraz było o Dawidzie, to Dawid Podsiadło, ale w nie swoim repertuarze, w repertuarze zespołu Manam, Lipstick on the Glass.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Kolejna z Waszych propozycji zmierza do nas z Jeleniej Góry od Grzegorza z dedykacją dla całej rodziny Bond Victory.

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Za 15 minut godzina 14 sięgamy ponownie po nasz dzisiejszy hit tip. Raz Noise i Gravity.

0: Armin van Buuren, Set Me Free. To była propozycja od Kamili, którą gorąco pozdrawiamy. A już teraz sięgniemy po nieco starszy repertuar. Sięgniemy teraz do lat 80. do repertuaru zespołu Depeche Mode. Depeche Mode po piosenkę Personal Jesus. Utwór, który wbrew pozorom z religią nie ma nic wspólnego. Inspiracją do napisania tej piosenki była biografia Persilli Presley i cała relacja Elvisa właśnie z Persillą, która ta relacja była no, niecodzienna, dość kontrowersyjna, i analizując te relacje, Martin Gore, czyli autor tej piosenki Personal Jesus, uznał, że Elvis nie był dla swojej żony tylko partnerem, ale i nauczycielem oraz bóstwem.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 14.
0: Czas na wiadomości.
3: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
4: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego, bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
3: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
5: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
3: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
6: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
3: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
0: To były wiadomości.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice dwuletniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. Lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Muzyczne radio.
1: 13 minut po godzinie 14. Niedzielne popołudnie trwa w najlepsze. Weekend jeszcze trwa. Z weekendu cały czas korzystamy. 7 dzień czerwca, pierwsza niedziela tego miesiąca. W Muzycznym Radiu oczywiście spędzamy ją w towarzystwie programu Best Of połączonego z graniem na życzenie, czyli Wasze muzyczne propozycje na naszej antenie. Koniecznie podsyłajcie nam je na naszym radiowym Facebooku, dzwońcie pod numer 757-646-646. Napiszcie może do nas maila na emisja@muzycneradio.pl albo nagrajcie głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. Czasu już coraz mniej, więc śpieszcie się.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: My też się śpieszymy, więc lecimy z kolejną z Waszych propozycji od Piotra z Legnicy. Przepiękne nagranie Moniki Brodki. Znam cię na pamięć.

0: Ekipa Almost Monday, Enjoy the Ride to ich zeszłoroczny hit. Oni doskonale wiedzą, jak tworzyć takie letnie klasyki. Enjoy the Ride to za nami, a w tym roku też już zespół Almost Monday pokazał swojego kandydata na letni hit. No More Regrets, nagranie, które cały czas polecamy Wam na Hit Planecie, wczoraj wylądowało na miejscu 15.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Wracamy do Waszych propozycji. Arkadiusz proponuje dziś klasyk z lat 90. C-Block, Time is Ticking Away.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: Lombard i szklana pogoda. Bardzo fajnie byłoby usłyszeć szklaną pogodę na żywo. Tak się składa, że kto dziś ma wolne w okolicach godziny 20 i nie ma żadnych planów, no to można powiedzieć, że już ma, ponieważ trwają cały czas kwisonalia. Wczoraj na scenie modelki Kubańczyk, a dziś legendarna grupa Lombard i na pewno szklanej pogody nie zabraknie. Serdecznie Was zapraszamy na to wydarzenie. A teraz o wydarzeniu również darmowym, które już się odbyło, ale co to było za wydarzenie? Madonna zagrała niespodziewany koncert na Times Square. Totalnie sparaliżował tamte rejony i przyciągnął aż 50 tysięcy osób, mimo że było to niezapowiedziane totalnie wydarzenie. Takie dosłownie poinformowała Madonna fanów po prostu kilka godzin przed tym wydarzeniem i przyciągnęło to i tak masę fanów. To była pierwsza okazja do usłyszenia nowych utworów z nadchodzącego albumu. Jak wiemy, Madonna po 7-letniej przerwie wydawniczej szykuje się do premiery swojego kolejnego solowego krążka Confessions 2, czyli do kontynuacji kultowego już albumu Confessions on the Dance Floor. Z tego krążka już poznaliśmy dwa nagrania, I Feel So Free oraz Bring Your Love, które bardzo gorąco polecaliśmy Wam na Hit Planecie, ale też nie mogło zabraknąć tych klasycznych utworów podczas tego niezapowiedzianego i świetnego koncertu. To było naprawdę wielkie widowisko, jak informują internauci. Nie zabrakło takich piosenek jak Get Together czy I Love New York, no i oczywiście nie zabrakło piosenki Hang Up, którą już teraz przypominamy.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

0: Duet Kuba i Kuba dziś już zna ich cała Polska, a debiutowali właśnie nagraniem Dość.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.
0: Ostatni już raz sięgamy po nasz dzisiejszy hit-tip. Raz Noise Gravity.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Czas na propozycję od Weroniki z Jeleniej Góry. Kultowy zespół Oasis, który już rok temu wyruszył w trasę koncertową po 16-letniej przerwie. Obecnie wszyscy czekają, co dalej, na kolejny ruch zespołu, ale na ten moment wiemy, że już 11 września pojawi się dokument z zakończonej trasy. Kto wie, być może podczas seansu w kinie ogłoszą kolejną trasę. Tego nie wiemy. A propozycja od Weroniki to Stop Crying Your Heart Out.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 5 minut godzina 15 i zakończy się nasze niedzielne granie na życzenie, ale wy nie odchodźcie za daleko, bo już za moment wystartuje najnowsze notowanie listy Top 20 Hip Hop. Tam przywita się już z wami Sebastian Wysoczański. Na pewno będą nowości i na pewno będzie ta gorąca, topowa 20 hip hopowa. Koniecznie zostańcie z nami, a na zakończenie grania na życzenie oczywiście ostatnia z waszych propozycji, a ta już zapowiada, co za moment będzie działo się na naszej antenie, bo jest to propozycja hip-hopowa, rapowa. Od Kuby z Łomnicy, Taco Hemingway, Fiji.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 15.
1: Czas na wiadomości.
3: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
3: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.
0: Reklama.
6: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
10: Top 20. Hip-hop.
11: Panie i panowie, my ruszamy z kolejnym zestawieniem na liście Top 20 Hip-Hop i zapraszamy na najbliższe 60 minut. Sebastian Wysoczański, my już gotowi, mamy nadzieję, że wy także, zatem zacznijmy wspólnie. Na miejscu 20 dzisiaj pojawia się utwór, który być może znacie z fal muzycznego radia, chociaż przyznam szczerze, że jest to nowość i to zresztą bardzo ciekawa. Focus i Rahim łączą siły, ale także z Natalią i Pauliną Przybysz. Piosenka zatytułowana Krok w tył to kolaboracja tych artystów. Miejsce 20 i piosenka polska, na którą dzisiaj stawiamy swoje typy. Mamy nadzieję, że wy również zagłosujecie na muzyczneradio.pl. Focus, Rahim, Natalia i Paulina Przybysz. Krok w tył to piosenka, od której dzisiaj w niedzielę po godzinie 15 wszystko się zaczyna. W kolejce hity, w kolejce hip-hopowe klasyki, takie jak Crazy Town i Butterfly, a z tych polskich klasyków to piosenka opowiadająca o konfrontacjach, o problemach, to oczywiście 5-2 Dębiec i ten utwór Konfrontacje powoli kończy swoją przygodę na top 20 hip-hop. 4 oczka w dół z 14 tydzień temu, dziś na pozycję 18.

moc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam

Hip-hop. Przemierzamy kolejny świat hip-hopowej muzy. Miu, PZT, Bedo, S2115, Fantazje, miejsce 17. Co ciekawe, to właśnie ta piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Nic dziwnego, szybko wkręcający się utwór, który później nucimy bez przerwy i bez opamiętania. Miejsce 17, tak, zagraliśmy przed momentem. W klasykach na pewno Tupac i jego ponadczasowy przebój California Love. Za chwilę Siri Lewis Khalifa z utworem That's Her, a także Jeezy i Bebe Rexha. Piosenka, która kiedyś podbijała dosłownie każdy zakątek tego świata. Me, Myself and I to utwór, który pojawiał się zarówno w stacjach radiowych, na najwyższych pozycjach, na liście. Cała masa nagród dla Jeezy'ego za ten kawałek, za tą współpracę z Bebe Rexha. Dla przypomnienia, w klasykach rapu tak zagramy już za chwilę.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Po reklamie.

Z tym utworem przywitaliśmy się w muzycznym radiu i na hip-hopowej liście naszej stacji dokładnie tydzień temu. To The Spins i Mac Miller, który pędzi w górę. 10 oczek w ciągu tygodnia, niesamowity awans z miejsca 20, jak wspomniałem, na pozycję 10. Nic dziwnego, to jeden z tych takich wakacyjnych, fajnych klimatów, po które na pewno będziemy sięgać w najbliższych tygodniach coraz częściej. Za chwilę Tymek i jego sukces, a także ekipa ODZ i DJ Shadowface. Znamy ich doskonale, trzymamy za nich kciuki. Postój, miejsce 7 tydzień temu, dzisiaj znów z całą pewnością szczęśliwa 7 dla ekipy ODZ i DJ-a Shadowface. Za moment także PSR / PZ Bezisen.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
0: Po reklamie.

Niedzielną porą przyszedł czas, kiedy wasze punkty zostały bardzo dokładnie policzone, dodane, podsumowane, no i mamy dziś finał, który poukładał się, mam nadzieję, że po waszej myśli. Dzisiaj na miejscu trzecim raper NF z utworem Let You Down. To klasyk, bo ta piosenka kilka dobrych lat już na swoim koncie ma. Wracamy do bardzo klimatycznego Let You Down. Za chwilę na miejscu drugim BDS 2115, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters. O tej piosence jest bardzo głośno, więc chyba każdy wie, o co w tym nagraniu chodzi. Ciągle tutaj jestem, miejsce drugie, a na samym szczycie dzisiaj spora niespodzianka z miejsca czwartego, trzy oczka w górę, Taco Hemingway z utworem Tramwaje na samym szczycie naszego dzisiejszego spotkania, za które wam pięknie dziękujemy. Sebastian Wysoczański, udanego niedzielnego popołudnia. My wracamy z listą Top 20 Hip Hop już za tydzień po 15. Do usłyszenia.

0: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Majo, jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

0: Pies bezpański za mięsem. Tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
1: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu.

0: te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał na skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: rządzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Muzyczne radio. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Na drogach duży ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
4: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6000 zł brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę.
2: Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.
3: Już czas rozpocząć kolejne spotkanie z debiutantami w Muzycznym Radiu. Jest niedziela, minęła godzina 16, wszystko się zgadza. Czas, by debiutanci przejęli antenę Muzycznego Radia na najbliższą godzinę. Zaczynamy od artysty, który ściśle związany jest z regionem. Aleksander Szalonek to wokalista i songwriter, który pochodzi z Piechowic, z miejscowości koło Jeleniej Góry. Jego najnowsze nagranie to Skacz. Polecamy Wam je już teraz.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Jasiek Piwowarczyk, określany już teraz jednym z najciekawszych debiutów tego roku. Zaczynało od programu The Voice of Poland, a teraz przyszedł czas na jego pierwsze solowe nagranie. Hello Houston.
1: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
0: Kolejny będzie zespół z Grane i Litchi.
2: Pisaliśmy i dzwonisz mi do drzwi.

0: Sad Smiles, młody polski zespół, wykonujący głównie muzykę alternatywną, a momentami nawet rockową. To ich najnowsze nagranie Lustro, które polecamy Wam oczywiście w paśmie debiutantów.
1: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.
0: Kolejne debiutantki doskonale już znacie. Niedawno debiutowały totalnie pierwszym singlem, czyli Nie chcę stracić cię po drodze. Mowa o Maji i Zuzi Jabłońskich. Są to siostry, bliźniaczki, które również zasłynęły w programie The Voice of Poland, a teraz stawiają pierwsze kroki na swojej solowej drodze. Ich kolejny singiel to Nie wiem, co myślę o miłości. Poznajcie!

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.
1: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski są to bracia, którzy już od lat są związani z muzyką, ale na co dzień prowadzą solowe kariery. My w paśmie debiutantów przypominamy ich duet. Niedawno połączyli siły i dali znać o tym, że w zasadzie ta ich muzyczna droga zaczynała się wspólnie. Młodość to ich najnowsza propozycja.

0: Muzyczne radio.
1: Polski girls band Modelki, Lubię Cię jak lato, to ich najnowsze nagranie, które znalazło się na ich debiutanckim krążku, który został wydany dosłownie kilka dni temu. A Modelki jeszcze wczoraj były na Dolnym Śląsku, dokładnie występowały na kwisonaliach, rozgrzały scenę naprawdę do czerwoności, a kwisonalia, przypominamy, że jeszcze cały czas trwają. Dziś o godzinie 20 koncert legendarnego zespołu Lombard, który na pewno w paśmie debiutantów się nie znajdzie. Kolejny debiutant to oczywiście Max Łapiński, wschodząca kolejna polska gwiazda. Jego nagranie, które polecamy Wam w tym paśmie, to Wszystko Mam.
0: To jest kolejny debiut w Muzycznym Radiu.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Młody W na moment.
1: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.
0: Cały czas do godziny 17 pojawiać się u nas będą polscy debiutanci, na których swoją drogą. Cały czas możecie głosować na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce debiutanci. Tam macie 10 piosenek, na które możecie głosować. Głosujcie na wasze ulubione nagranie od debiutantów. Być może to nagranie Egipt od Przebiśniegów.

0: Muzyczne radio.
1: Chip Tabaco i Bez Słów. Bardzo dobra, alternatywna popowa kompozycja od kolejnych debiutantów. Za 10 minut, godzina 17, u nas teraz pojawi się znakomity duet, który na pewno doskonale znacie z Muzycznego Radia, a jak nie z Muzycznego Radia, to na pewno z piosenki Dość. Kuba i Kuba, to o nich mowa. Piosenka Stygnie Lato to ich najnowsza muzyczna propozycja, którą polecamy Wam już na Hitplanecie. Obecnie jest to najwyżej notowane polskie nagranie na tej liście. Na liście top30.pl również Stygnie Lato, ten singiel radzi sobie na bardzo, bardzo dobrze, bo wylądował wczoraj na miejscu drugim. I w paśmie debiutantów również polecamy Wam to lekko nostalgiczne, ale bardzo letnie nagranie.
0: Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.

0: teraz.
1: Maciej Musiałowski, Flora. Artysta, który na pewno jako piosenkarz debiutuje, ponieważ głównie znamy go jako znakomitego polskiego młodego aktora, ale teraz w końcu postawił na swoją muzyczną drogę. O tym, że muzyka jest dla niego ważna, już mogliśmy dowiedzieć się wcześniej, ponieważ wielkim sukcesem okazał się duet z Julią Wieniawą, która również jest aktorką, ale też wydaje co jakiś czas naprawdę fajne piosenki. Zabierz tę miłość, tam mogliśmy usłyszeć tych artystów razem, a Flora zapowiada nowy rozdział w karierze całkowitej. Można powiedzieć, Macieja Musiałowskiego w końcu zmierza w stronę muzyki i jak słychać, wychodzi mu to naprawdę bardzo dobrze. A my zmierzamy teraz w stronę nowego programu. Na zakończenie programu debiutanci.pl Lia Blanco, Serce dla nas, a już za moment nowości premiery w muzycznym radiu, czyli program To Będzie Grane.
2: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: No i stało się.
4: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
5: Ultima Auto. Zajmij się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą Spot.
6: Teraz jak nowe.
5: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 17.
8: Czas na wiadomości.
10: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na krajowej 70C4 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
11: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
10: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Zagranica. W Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana, Centrowa Umowa Społeczna, prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografii Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Kochamy muzykę.
8: Muzyczne Radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.
13: Jest niedziela, minęła godzina 17:00, więc czas na bardzo premierowy program, w którym polecamy wam nagrania, które coraz częściej będą pojawiały się w Muzycznym Radiu. Na sam start Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz. Autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Muzyczne radio.
1: Blanka i Dance to This to na pewno będzie grane w muzycznym radiu. Mamy 13 minut po godzinie 17. Czas teraz na polskie nagranie, które również coraz częściej już pojawiało się w tym tygodniu i jeszcze częściej będzie pojawiało się w nadchodzącym tygodniu. To piosenka Tańczę, czyli pierwszy w całej historii męskiego grania drugi singiel orkiestry. W tym roku w skład orkiestry wchodzi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Oni już wydali piosenkę Nareszcie. To na pewno jest wielki hit, ale taki bardziej popowy, można powiedzieć. Fani męskiego grania, ci wieloletni, nieco narzekali, że brakuje tego mocnego brzmienia. Na pewno w przypadku tego drugiego singla już na to nie narzekają. Jest to mocne, momentami rockowe, a na koniec nawet nieco hip-hopowe brzmienie. To nagranie oczywiście w Muzycznym Radiu już do posłuchania, już gramy je coraz częściej, a nawet gramy je już na hit planecie.

0: We Are The Light, bardzo uzależniające nagranie, które na pewno będzie grane w muzycznym radiu.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Doskonale znany duet DJ-ski Wise, pochodzący z Niemiec, specjalizujący się oczywiście w klubowej muzyce, niedawno wydał nagranie Memories. To ich totalna nowość, która w muzycznym radiu będzie coraz częściej pojawiała się.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Torture of the Heart to nagranie, w którym można usłyszeć Nelly Furtado, czyli totalną ikonę, która debiutowała na początku lat 2000. Tym razem połączyła siły z duetem producenckim Dubs i wydali piosenkę Torture of the Heart, którą bardzo chętnie gramy w Muzycznym Radio.
1: Muzyczne Radio. To będzie grane.
0: Kolejna nowość, po którą na pewno bardzo chętnie będziemy sięgać, to Galantis Stay Alive.

0: Jonas Blue, Girl.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Kolejny utwór ma dosłownie tylko kilka dni. Jego premiera odbyła się na początku czerwca. Mikolas i Trips. Trips to w sumie też Mikołaj, więc dwa razy Mikołaj. I Hard to be Humble. Ich wspólne nagranie, bardzo energetyczne, bardzo letnie, które na pewno stanie się totalnie letnim hitem. Na ten moment być może jeszcze tego nie znacie, ale jak już usłyszycie raz, to będziecie chcieli w kółko i w kółko. Hard to be Humble.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Leniwiec, czyli zespół założony w Jeleniej Górze. Skalaf, to nagranie coraz częściej będziecie mieli okazję słyszeć w Muzycznym Radio.
1: Muzyczne Radio. To będzie grane.
0: Kolejna nowość, która będzie zasilać nasze radiowe playlisty, to nowość od Offenbach, francuskiego duetu Four to the Floor.

Enot, Talk to You, bardzo letnia propozycja, w programie to będzie grane. A my zbliżamy się już do godziny 18, zostało dokładnie do niej 9 minut. Na zakończenie programu to będzie grane, z którym spotykamy się co tydzień w niedzielę po godzinie 17. Babie Lato chce... To mam. Yearbooks Babylon oraz Addicted to You. Ja dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzoną niedzielę. Już za moment przywita się z Wami Dawid Wencel w programie Best of.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. Burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
5: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
4: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
6: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
4: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9.25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była w 114.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
7: Nasze stałe słuchaczki i nasi stali słuchacze na pewno wiedzą, czego mogą spodziewać się po niedzielnym wieczorze i że absolutnie wszystkiego, przynajmniej muzycznie. Best of Muzycznego Radia od godziny 18 do 20 nawiązuje wyraźnie do listy DMC, bo bardzo dużo klubowych rytmów na pewno napotkacie na naszej antenie. Zostańcie z nami jak najdłużej, a na pewno żałować nie będziecie. Później festiwalowo będziemy grać, festiwal hitów do samej godziny 22, a później znowu poczujemy się jak w transie takim muzycznym, bo zagramy wam naprawdę fantastycznie trensowo i klubowo do samej godziny 23, a później już tak spokojnie w klimacie strefy 79 i czasu marzeń do samej północy. Czyli będzie się działo, na pewno warto być z nami i tak właśnie startujemy z dzisiejszym wydaniem Best Of. To Barry Wilds i Can't Get Enough. Dawid Wencel, dobry wieczór. Spędzimy razem najbliższe godziny w Muzycznym Radiu.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Tak właśnie gramy w niedzielny wieczór Robin Schulz i One with the Wolves, a te wieczory niedzielne chyba w ogóle nie zaistniałyby, gdyby nie dwóch panów. Oni chyba zawsze wieczorową porą właśnie w ostatni dzień tygodnia się pojawiają i bardzo dobrze, chyba gdyby nie oni, no to te niedziele trzeba byłoby wykreślić z kalendarza, więc gramy oczywiście jak najszybciej i jak najlepszy numer wybraliśmy właśnie od tego bardzo przebojowego duetu. Ostatnio co prawda rzadko przypominany, ale w muzycznym radiu możecie na nas liczyć, że czasem wykopiemy dla was taki utwór, którego dawno nie słyszeliście. No to przyszedł czas na DJ Fancy, Freaks i Black.

0: style muzycznie m.in. David Guetta, a także Energy 52.
1: DMC News. DMC News już na starcie, a co za tym idzie, szykujcie się na spotkanie z Agent of Time. Powiemy wam również o pięknym jubileuszu Estate of Trance i końcu pewnej epoki związanej z platformą muzyczną Juno Download. Sprawdźcie szczegóły już teraz. DMC News, witamy i zapraszamy.
2: DMC News.
1: Agents of Time, włoski duet tworzony przez André Di Celie i Luigiego Tutolo od ponad dekady buduje własny, charakterystyczny język muzyczny. Ich historia rozpoczęła się w 2013 roku. Rok później ukazał się debiutancki album Spread the Word nakładem Stem Records. Dość dużym przełomem była epka Polina. To właśnie wtedy Agents of Time zaczęli być wymieniani w gronie najciekawszych nowych nazwisk europejskiej elektroniki, zdobywając wsparcie takich artystów jak choćby Tale of Us, Dixon, Stefan Bodzin czy John Digweed. Ich brzmienie od początku wymykało się prostym gatunkowym podziałom. Sami artyści podkreślają, że ich muzyka wynika ze zderzenia dwóch różnych muzycznych światów. Luigi odpowiada bardziej za melodyjną i emocjonalną stronę projektu, podczas gdy Andrea wnosi groove oraz rytmiczną energię. Ważnym momentem w ich karierze była także współpraca z Tale of Us oraz liczne występy na wydarzeniach Afterlife, które ostatecznie doprowadziły do podpisania kontraktu z Afterlife Recordings. Efektem tej współpracy była m.in. epka Dream Vision oraz utwór Paradigm. Na przestrzeni lat projekt stale ewoluował, a ich muzyka coraz wyraźniej otwiera się na bardziej melodyjne, wokalne i trance'owe inspiracje. W 2024 roku artyści połączyli siły z Arminem Van Burenem przy utworze Life is Eternity, a w rok później przygotowali oficjalny remix Wait So Long dla Swedish House Mafia. Dziś Agents of Time pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych włoskich projektów melodic techno, regularnie występując na największych festiwalach i wydarzeniach klubowych na świecie. W tym roku Agents of Time pojawią się również jako jeden z głównych headlinerów drugiej edycji Resistance Poland. Duet wystąpi 10 października w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot.
2: DMC News.
1: Smutne wieści dla fanów Juno Download, jedna z najbardziej rozpoznawalnych platform z muzyką elektroniczną, kończy działalność. Juno Download oficjalnie poinformowało o zamknięciu serwisu, żegnając się z użytkownikami po blisko dwóch dekadach obecności na rynku. To był dla nas zaszczyt dzielić się niesamowitą muzyką od wyjątkowych artystów, ale nadszedł czas, aby się pożegnać, napisali przedstawiciele platformy w oficjalnym komunikacie. Juno Download wystartowało w 2006 roku i szybko stało się jednym z najważniejszych sklepów z cyfrowymi plikami muzycznymi dla DJ-ów oraz dla fanów elektroniki. W czasach przed dominacją streamingu serwis obok Beatportu był podstawowym źródłem zakupów muzyki w formatach cyfrowych. Firma zapewnia, że użytkownicy nadal będą mogli pobierać wcześniej zakupione pliki ze swoich kont, a w razie problemów skontaktować się muszą z działem wsparcia. W komunikacie wskazano również alternatywne serwisy takie jak Beatport i TrackSource. Do zamknięcia serwisu przyczyniły się przede wszystkim zmiany na rynku muzycznym i sposób, w jaki dziś konsumowana jest muzyka. W ostatnich latach streaming stał się dominującym modelem dystrybucji, stopniowo wypierając klasyczne sklepy z plikami cyfrowymi. Dla wielu DJ-ów i kolekcjonerów muzyki elektronicznej zamknięcie Juno Download oznacza koniec ważnego rozdziału w historii cyfrowej dystrybucji muzyki.
2: DMC News.
1: Teraz o pięknym jubileuszu. 1 czerwca 2001 roku w radiu po raz pierwszy wybrzmiał program, który na zawsze zmienił historię muzyki trance. Tak narodziło się State of Trance, audycja prowadzona oczywiście przez Armina Van Burena, która z czasem stała się globalnym fenomenem i jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla fanów muzyki elektronicznej. Początkowo ASOT był po prostu cotygodniowym radiowym setem, w którym Armin prezentował najciekawsze nowe produkcje z szeroko pojętej sceny trance. Szybko jednak okazało się, że format trafia w idealny moment. Początek lat 2000 był czasem dynamicznego rozwoju muzyki klubowej. Z biegiem lat State of Trance przestało być tylko audycją radiową. Stało się globalną marką obejmującą także wydarzenia na żywo organizowane w największych halach i arenach świata. To właśnie State of Trance w dużej mierze ukształtowało współczesne rozumienie trance'u od upliftingu i progressive po bardziej eksperymentalne i nowoczesne brzmienia. Ogromną rolę w sukcesie projektu odegrało wygrała Konsekwencja Armina Van Burena. Assault stał się miejscem premier, odkryć i wyznaczania muzycznych trendów. Polska publiczność od lat uchodzi za jedną z najbardziej zaangażowanych w Europie, zarówno podczas audycji

radiowych, jak i wydarzeń sygnowanych marką Estate of Trance. Co więcej, polscy artyści regularnie pojawiali się w selekcjach prowadzonych przez Armina Van Burena. Obecność polskich utworów w audycji pokazuje, że lokalna scena trance ma realny wpływ na globalny obieg muzyki elektronicznej. Polsko, jestem niesamowicie szczęśliwy, że po 4 latach mogę ponownie przywieźć do Was Estate of Trance. Tymi słowami Armin Van Buren ogłosił powrót projektu do naszego kraju. 20 czerwca Estate of Trance po raz pierwszy w historii pełnej stadionowej skali wydarzenie zagości na stadionie Legii Warszawa. Zachęcamy, polecamy i wracamy do grania. DMC News to wszystko na teraz. Do usłyszenia. DMC News.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

To naprawdę nic dziwnego, że Energy 52 właśnie o tej porze pojawiają się w muzycznym radiu, bo jeżeli już w samej nazwie projektu jest energia, no to już to nagranie bardzo nam się podoba, a że jest wiekowe, no to znamy je bardzo dobrze. Teraz już słyszycie pewnie zupełnie inne nagranie w tym utworze. Ta da da da da da da da da da. No właśnie, można sobie dośpiewać, bo prawdopodobnie tutaj panowie z Purple Disco Machine trochę zasłuchali się w starym utworze zatytułowanym Funky Town, ale posłuchajmy, jak brzmi właśnie w wersji takiej bardzo nowoczesnej i bardzo dynamicznej jednocześnie. Purple Disco Machine już teraz, za chwilę, wśród gwiazd Timmy Trumpet, a także Tom Craft.

0: we can see. Muzyczne radio. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Po reklamie.

Niestety ten znany DJ i producent prosto z Niemiec tworzy już swoje przeboje w innym wymiarze, w innym świecie. Niestety jeden z wielkich nieobecnych, Tom Craft, za nami. Teraz już przenosimy się do Holandii, do kolebki najlepszych DJ-ów, Dutch Berlin.

Ależ to jest prawdziwa klasyka gatunku. Lara Van Dam i Insomnia, a Housenik i Hold On To Hope to jest ta nuta, która właśnie teraz już wybrzmiewa tam pod spodem i potowarzyszy nam do samej godziny 19. Sprawy bieżące o 19, czyli serwis z kraju i ze świata, ale muzyki co niemiara Housenik właśnie teraz, a kolejną godzinę rozpoczniemy od Schillera i Dream of You w takim specjalnym remiksie, który gości na antenach radiowych, ale znacznie rzadziej niż wersja oryginalna. Ale w niedzielny wieczór możemy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, więc tak będzie na pewno po wiadomościach. A wy gdzie nas słuchacie? Dajcie nam znać na emisja@muzycznaradio.pl, gdzie jesteście w tym momencie, oczywiście w towarzystwie muzycznego radia. Czy za kółkiem, czy być może w niedzielę w pracy. Czasami też tak bywa, ale zakładamy, że większość z was jednak odpoczywa przy radioodbiornikach albo nastrojonych na fale FM-u, czyli 105.8, 99 i 106.7, a może słuchacie nas w systemie DAB, na przykład w Warszawie, w Gdańsku, w Szczecinie, może na Podkarpaciu, może na Śląsku, może we Wrocławiu. Czekamy na sygnały od was.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Zwłoki polskiego wspinacza odnalezione w słowackich Tatrach. Na drogach coraz większy ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na Wimbledon. Miriam Lipińska. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika, który spadł do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Wczoraj 25-latek wspiął się na szczyt, skąd wysłał rodzinie zdjęcie. Potem kontakt z nim się urwał. Słowackich ratowników zaalarmowali toprowcy. W akcji poszukiwawczej wykorzystano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Zwłoki wspinacza odnaleziono dziś rano. Mężczyzna zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Ich szczyt dopiero przed nami. Turyści odpoczywali m.in. nad morzem czy w górach i właśnie m.in. na tych trasach są zatory. Korek na autostradzie A1 przed bramkami wyjazdowymi w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Zatory też na Zakopiance w stronę Krakowa. Dlatego policjanci apelują do kierowców.
3: Panuje wzmożony ruch, dlatego policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. I pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
2: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Mundurowie apelują też, by nie odkładać powrotów na ostatnią chwilę. KO i Nowa Lewica przedstawią jutro swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Niewykluczone, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Trwają jeszcze rozmowy w tej sprawie. A dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu, bezpartyjna Grażyna Zofia Świat, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka Marianna Schreiber. French Open już za Mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
4: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
2: Mówi menedżer Polki Piotr Szczypka. W jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
0: To były wiadomości. Best of w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsze hity.
5: Skoro była obietnica, no to trzeba jej dotrzymać. Niech się pojawi, niech zagra, a pani niech, tak jak teraz czyni, to w tle zaśpiewa Dream of You, to Schiller. A w Best of Muzycznego Radia już za chwilę m.in. o Fortuna Leblanc, a także Cosmic Gate i Emma Hewitt w nagraniu Tonight.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.

0: Na pewno zwróciliście uwagę, że zagraliśmy wam specjalnie wersję wydłużoną, bo im więcej przyjemności, tym oczywiście lepiej. Cosmic Gate i Emma Hewitt Tonight. I pewnie niewielu z was wie, a już na pewno nie wszyscy, że Emma Hewitt kiedyś przez wiele lat występowała w australijskim zespole rockowym, no i na rockową nutę śpiewała. A później zaczęła współpracować z takimi artystami jak Armin van Buuren, Cosmic Gate, Gareth Emery, Ali Entwila, Dash Berlin, Schiller, Andrew Ryle. No i tak już jej zostało, że osadziła się bardziej w klimacie muzyki klubowej, trance'owej, no i porzuciła te rockowe korzenie, które pewnie jeszcze gdzieś w niej tkwią i być może kiedyś powróci do rockowych dźwięków, no ale teraz słyszymy ją w takim repertuarze. Cosmic Gate, Emma Hewitt za nami i Tonight, a już za chwilę Mogwai i Go Home, a także Dennis First i Nicky for Another One Bites the Dust.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
2: Oh mate, I'm fucking knackered. I think it's best if I just go home. No, no, no, really, I don't want another. I really don't. No, I'm really, I'm gobsmacked though. I'm going home.

Jak słyszycie, muzyki klubowej w niedzielny wieczór, jak zawsze zresztą, nie brakuje, ale mieszamy z innymi gatunkami, bo to w końcu best of muzycznego radia i Robbie Rivera również zarezerwował sobie miejsce na naszej wieczornej playliście. To Bang, a za chwilę m.in. Safri Duo.

Bardzo ładny kobiecy głos towarzyszył nam przez ostatnie minuty, choć pod tą nutą przede wszystkim podpisał się Robin Schulz, a głos kobiecy należy do Eriki Ciroli, Speakless, teraz już Sasha Lopez, Ale Blake i Bruno Everybody Feels Alright.

Heart of Asia i Watergate to chyba były takie początki muzyki klubowej i takiej bardzo tanecznej, bo to jeszcze były lata 90. Zatem teraz powracamy do takiego już nowocześniejszego i bardziej nam współczesnego repertuaru. Taka jakby muzyczna zaczepka Lexi K-Pol Dancing With You, jeszcze do niedawna na Hit Planecie, a teraz przypominamy wam właśnie w niedzielny wieczór w Best of muzycznego radia tę nutę.

Zrobiło nam się bardzo dynamiczne zakończenie dzisiejszego Best of Re-Up i Alive. Za chwilę też będzie klubowo, a przed samymi wiadomościami o 20 jeszcze Borys Brejcha.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Czy prezydent Ukrainy powinien zachować najwyższe polskie odznaczenie? Czek turystyczny ma być receptą na bolączki branży turystycznej, ale tylko w dwóch regionach. Miriam Lipińska. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
3: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
2: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją trzeba poczekać.
4: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
2: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone dla m.in. seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych, cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim Jacek Piskorski.
5: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
6: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
5: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
2: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada.
0: To były wiadomości.
7: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
1: Poproszę, program, który zapowiedział się sam, taka magia radia, już wiecie czego spodziewać się do samej godziny 22. Festiwalowe granie przez dwie najbliższe godziny. Ocean Lab rozpoczynają z Justin Suisseau, a nagranie to Skyfall Down.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
5: Festiwal hitów

Takich właśnie dobrych muzycznych duchów nam trzeba, jazz i ghost, i coś jest w tych nagraniach, że w niedzielny wieczór wprowadzają nas w dobry nastrój. Oto kolejny Josh Gabriel, Winter Kills Deep Down.

Hudson Small, Turn Around. Później Russell Small, połowa duetu, odszedł od kolegi, no i związał się z zupełnie innym muzykiem, tworząc Freemasons. Tę grupę na pewno już bardzo dobrze znacie. My sięgamy właśnie jeszcze do lat 90. i do wielkiego przeboju Turn Around.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
4: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

Nagranie, które nosiło tytuł Take Me Higher, a swoje artystyczne palce bardzo mocno zamoczył w tym utworze Orjan Nielsen, którego bardzo dobrze znacie i lubicie, i on właśnie też bardzo często pojawia się w niedzielne wieczory. Teraz już Carnival Not Over Yet i posłuchajcie tego charakterystycznego motywu.

ale ten saksofon brzmi w tym nagraniu rewelacyjnie. Wcale nie musi być jakiegoś ostrego, dynamicznego i wręcz brudnego bitu, żeby nagranie mogło nieść nas w niedzielny wieczór na swoich muzycznych skrzydłach, ale ten saksofon rzeczywiście sprawia, że warto się pokołysać. Niektórzy z Was na pewno nastawieni już na gramy jak w transie, ale spokojnie do godziny 22. Jeszcze chwila czasu nam pozostała, więc już teraz dla Was Kashmir i Jeremy Oceans. One more round.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
5: Hey, what's up? I'm Jason Derulo and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

Dawno temu, kiedy to nagranie gościło na listach przebojów, to jeszcze chyba lata 90. stare czasy, ale warto powspominać Dr. Dre i Snoop Dogg Still Dre. A jako, że festiwal hitów jeszcze przez godzinę, bo zbliża się 21, no to na pewno muzycznie jeszcze będzie działo się u nas bardzo dużo. Klas, Black Light już za chwilę. Fedy LeGrand w kolejce również Kashmir, Lil Van Zandt. Zostańcie z nami.

To Kashmir Anywhere is Home, teraz Gabriel i Dresden, ale to nie znaczy, że panowie tworzą w niedalekim Dreźnie niemieckim. Nie, nie, to są Amerykanie, a ich nazwiska to właśnie Gabriel, Dresden i tworzą taką właśnie przebojową muzykę festiwalu hitów Tomorrow Comes.

0: Nocne Radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: listen to me.
1: Tak właśnie, tu już specjalnie dla was takie hity wieczorową, niedzielną porą Basic Element. Nie wiadomo, czy jest to dobra pora na obserwowanie przeróżnych komet, ale można spróbować przynajmniej oddać się muzyce w tej kwestii. Freddy Verano, Comets.

0: Trudno sobie to wyobrazić, ale niektórzy z was dają radę i donosicie nam tutaj uprzejmie, że przy tym utworze tańczycie. Love Team Dusk, nagranie sprzed wielu lat, ale na pewno nie aż sprzed tak wielu, jak to nagranie, które teraz wam przypomnimy. Znów lata 90. w festiwalu hitów, tym razem Supersonic i Music Instructor.
1: Your Music

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Festiwal hitów.

Do dziś niektórzy się zastanawiają i zachodzą w głowę, jak to się stało, że właśnie oni połączyli swoje siły. Z jednej strony niemiecka grupa rockowa Liquido, która zasłynęła przebojem Narcotic i Play Some Rock, a z drugiej strony Gabry Ponte, włoski DJ, znany jako członek grupy Eiffel 65 pod koniec lat 90. znanej z przeboju Blue Dabba D. No ale jednak stało się, połączyli swoje siły, stwierdzili, że nagrają jeden utwór, chyba jeden, chociaż może było ich wiele, ale na pewno ten jeden jest najbardziej znany i najbardziej popularny. Ordinary Life, rok 2005 i właśnie ten utwór przypomnieliśmy wam dzisiaj w Festiwalu Hitów. A skoro jesteśmy coraz bliżej godziny 22 i coraz bliżej wybicia tego momentu, kiedy to zaczniemy grać jak w transie, no to już powoli będziemy się w ten trans wprowadzać, przynajmniej od czasu do czasu. Members of Mayday, utwór, który na pewno bardzo dobrze znany jest fanom DMC, więc teraz właśnie sobie tę nutę przypomnimy przez kilka najbliższych minut. Tropa of Tomorrow.

Muzyka, którą w latach 90. straszyło się dzieci, bo rzeczywiście wprowadzała w klimat taki bardzo mroczny i pochodziła też z bardzo mrocznego filmu Das Boot, w oryginale Uzechcund 90, a u nas festiwalu hitów Gwenta Kay i również nagranie, które przyprawia o ciarki i o gęsią skórkę na plecach i nie tylko. A skoro już jesteśmy za naszą zachodnią granicą, no to teraz niech zaprezentują się panowie z Purple Disco Machine, towarzyszy im Sophie and the Giants i nagranie chyba idealnie wpasowane w klimat wieczoru niedzielnego, za oknem ciemno, no to bardzo proszę, In the Dark.

To Chicane i Poppy Hola, a skoro 22 już tuż, tuż, no to niech do tej godziny i do Gramy jak w transie doprowadzi nas prawdziwy klasyk, którego chyba nie trzeba przedstawiać i zapowiadać jakoś szczególnie zwolennikom Dance Mix Chart. Prawdziwa klasyka Mike Energy i Lost in Dreams.

There's no way out. We are lost in dreams.

No to pograliśmy sobie jak w transie, jak w każdą niedzielę między 22 a 23. Teraz tylko jak z tego transu się otrząsnąć muzycznie. Mamy nadzieję, że pomożemy również i w tej kwestii, bo do północy, jak w każdą niedzielę, będzie na pewno spokojniej, będzie strefowo, czyli głównie lata 80., 90. Może sięgniemy do jeszcze starszego repertuaru. Do północy bądźcie z nami.

Sandra w latach 80. i w latach 90. również zasłynęła głównie takim repertuarem bardzo tanecznym i dyskotekowym, ale ma na swoim koncie również takie nagrania, które bardzo miło nam przypominać właśnie w takim czasie, kiedy gramy trochę spokojniej. Sandra i Loreen, lata 80., a skoro ostatnio na naszej antenie bardzo często prezentujemy nagranie o tytule Nights in White Satin, ale w wersji nowej, skoverowanej, takiej bardzo dynamicznej w wykonaniu Planet Funk, no to właśnie o tej porze w niedzielę po 23 chyba jest okazja, aby przypomnieć sobie oryginał z roku 69. No to teraz popłyniemy wspomnieniami, ale chyba nie ma w tym nic złego. Mody Blues, oryginalna wersja tego utworu, które ostatnio bardzo często gości na antenie muzycznego radia. Nights in White Satin. Nights.

Można się zastanawiać, dlaczego zespół AHA wykonał właśnie taką piosenkę Crying in the Rain, może dlatego, że pochodzą z Norwegii, a jak wiemy, właśnie w Norwegii znajduje się najbardziej deszczowe miasto w Europie, czyli Bergen. Tam, kiedy kiedykolwiek się pojawicie, no to trafić na ładną pogodę to rzeczywiście jak wygrać w totolotka. Co prawda grupa AHA pochodzi z Oslo, no ale też stolica Norwegii nie jest jakimś bardzo ciepłym i bardzo słonecznym miastem. Crying in the Rain widocznie wpasowuje się w klimat i tego miasta, i tego kraju, no i również wieczoru w muzycznym radiu w niedzielę, jak najbardziej również. Albano i Romina Power wystąpili w naszym kraju nie tak dawno i porwali do tańca dosłownie wszystkich. Oni mają to do siebie, że wszędzie, gdzie się nie pojawiają, no to wprowadzają bardzo pozytywną energię i bardzo pozytywne wibracje. U nas Liberta.

Wielu słuchaczy i wielu krytyków muzycznych zauważa, że z tą piosenką jest trochę tak jak z miejscowościami wczasowymi, do których lubimy wracać, lubimy jeździć tam, gdzie już byliśmy i lubimy przebywać w tych miejscach, które kojarzą nam się znakomicie. Być może ta piosenka jest właśnie o tym, a być może nie należy traktować tego tekstu tak całkiem serio i całkiem dosłownie. O chłopaku ze skrzypcami, o dziewczynie z warkoczami. Zbigniew Wodecki i ta piosenka, która zawsze chwyta za serce, niezależnie od tego, o jakiej porze dnia i nocy wybrzmi na antenie muzycznego radia. Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniew Wodecki, w naszym czasie marzeń, czyli w takim niedzielnym zakończeniu tygodnia, które ma nas na celu trochę zrelaksować i utulić do snu w ostatnich chwilach niedzieli. Madonna, You'll See.

Bardzo często takie nagrania jak chociażby to są pomijane na playlistach radiowych z uwagi na to, że trwają za długo. Akurat ten numer Genesis i Mama trwa 6 minut, ale chyba nikomu to nie przeszkadzało. O tej porze absolutnie nie przejmujemy się tym, czy utwór trwa za krótko czy za długo. Ważne, że jest piękny i ważne, że wprowadza nas w fantastyczny nastrój. Teraz powracamy do lat 90. Wtedy piękną piosenką uraczył nas Marc Anthony. You Sang to Me.

To było w połowie lat 90., kiedy Mylène Farmer pokazała światu, że nie na piosence Désenchanté kończy się świat, ale również Mylène Farmer potrafi zaśpiewać pięknie, romantycznie i niekoniecznie tanecznie. Po francusku zagraliśmy w czasie marzeń, no to teraz przenosimy się do naszego kraju. I to również będą lata 90. Nazar, który do dzisiaj słynie przede wszystkim ze świątecznej piosenki Białe Święta, ale nagrał również tak piękny utwór jak Nie pozwól mi.

Robert Plant, artysta, który według niektórych zestawień rankingów został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy 50 najlepszych heavy metalowych frontmenów wszechczasów, bo przecież w Led Zeppelin działał wiele, wiele lat, a później rozpoczął karierę solową i trzeba przyznać, że akurat tego nagrania w południe nie słucha się tak doskonale jak właśnie o tej porze. Moonlight zresztą w tytule tego nagrania, więc przy blasku księżyca, jak znalazł właśnie to nagranie. Robert Plant za nami, a już za chwilę usłyszymy utwór, który coverowany był naprawdę wiele razy. Kto wie, czy nie jest to piosenka, która doczekała się największej liczby przeróbek. Randy Crawford tym razem, chociaż my znamy ten utwór przede wszystkim z wykonania Guns N' Roses, no i oczywiście z oryginalnego Boba Dylana również. A jeżeli chcecie posłuchać więcej wersji takich przerobionych, takich nietypowych, no to zapraszamy Was do Coveromanii w każdą sobotę po godzinie 16. Teraz jeszcze Czas Marzeń do północy, Randy Crawford i jej wersja tego przeboju, Knocking on Heaven's Door.

Piękna wersja, piękny głos, Randy Crawford, Knockin' on Heaven's Door. A na koniec dzisiejszego czasu marzeń Let's Stay Together i Al Green. Dobrej nocy życzę. Pozdrawiam, Dawid Wenzel. Do usłyszenia.

0: Trance and Progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.